A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

nocach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Poranek w Pile zapowiada się chłodny, z temperaturą około 16 kresek. Na niebie pojawią się zarówno słońce, jak i chmury, a lekki wiatr będzie delikatnie przypominał o sobie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 22 stopni, a zachmurzenie nieco się zmniejszy.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Prokuratura reaguje na doniesienia o nieprawidłowościach w prosektorium Warszawskiego Szpitala Południowego. Śledczy wszczęli postępowanie sprawdzające w tej sprawie. Wcześniej portale Zero.pl i Onet informowały m.in. o tym, że kierujący prosektorium miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. Prokuratura apeluje o kontakt osoby, które mają na ten temat informacje.
3: Czy to członkowie rodzin osób zmarłych, czy to pracownicy zakładów pogrzebowych, które kooperowały z prosektorium, czy też pracownicy szpitala, bądź inne osoby posiadające odpowiednie informacje.
2: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Piotr Skiba. Po doniesieniach szpital rozwiązał umowę z koordynatorem prosektorium. A blok w Warszawie może runąć w każdej chwili. W budynku przy ulicy Hirschfelda ściany odsunęły się od podłóg. W wielu miejscach pojawiły się szerokie pęknięcia i niepokojące rozwarstwienia konstrukcji.
4: No strach już od dawna. Nie sposób jest zasnąć i nie sposób jest zostawić swoje mieszkanie i po prostu wyjść spokojnie do pracy.
2: Mówi mieszkanka pani Paulina. Decyzją nadzoru budowlanego mieszkańcy muszą opuścić budynek. Spółdzielnia musi zapewnić im lokale zastępcze. Swoją pomoc zaoferował też urząd dzielnicy. A na mundialu trwa walka o ostatnie miejsca w 1/8 finału. W ciekawym pojedynku między Portugalią a Chorwacją górą okazali się Portugalczycy. Wygrali 2-1. Pewne 3-0 zwycięstwo odniosła Hiszpania nad Austrią, a w tej chwili Szwajcaria gra z Algierią i prowadzi 1-0.
5: Jest. Ale jest piękny, taki świeżutki i taki chętny do zabawy. Pierwszy wakacyjny piątek.
6: Już myślałam, że mówisz o sobie, ale usłyszałam świeżutki i pomyślałam, nie, no to niemożliwe.
5: Aha, miła atmosfera od rana, to uwielbiam.
6: Polecam się.
5: Dajcie znać, co zrobić z tak pięknie rozpoczętym dniem, czyli szukamy pomysłu na pierwszy wakacyjny piątek.
6: Łapcie za Messengera i wyciągnijcie ikonkę mikrofonu jak cytrynę.
5: Pio, pio, pio, pio, pio, piątek!

0: Wiesz, co ja mam w głowie po wczoraj cały czas?
1: Ja nie wiem, czy ja chcę wiedzieć, co ty masz w głowie po wczoraj.
0: Glidy zarabijano! Ukradliśmy kampera!
1: No, tak wczoraj było.
0: Dodaj gazu! Ciekawe, czy wiedzą, że mamy
1: dziewczyna
0: fajer.
1: Wiktora nas złapała i wszystko się dobrze skończyło.
0: Tak jest, to my złodzieje. Dzień dobry w piątek, 3 lipca, witamy serdecznie. No i dzisiaj też można by coś poszpącić mądrze.

0: wrócić, bo to jest pierwszy oficjalny wakacyjny piątek. Nawet jeżeli ktoś nie ma wolnego, nawet jeżeli ktoś musi pracować, no to dostaje w darach piątek, który przez cały rok jest świętem.
1: A poza tym mam wrażenie, że piątki w wakacje pachną trochę inaczej. W związku z tym pytamy się, jakie plany na dzisiaj?
2: Hejka, co można zrobić z pierwszym wakacyjnym piątkiem? Można wstać rano, wsiąść do samochodu, włączyć eskę i pojechać do pracy na dyżur. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy mają dzisiaj wolne i się urlopują, i tych, którzy właśnie sobie pędzą do pracy. Buziaczki, pa pa!
1: No, co prawda w kontekście szpącenia miałam coś innego na myśli niż szaleńczy plan pojechania do pracy, ale spoko.
0: Czekaj, czekaj, ale pani powiedziała dyżur. To wydaje mi się, że to jest impreza dla VIP-ów.
3: Jankes, Kama
4: i Wiktor.
5: Allora, amici italiani, vogliamo ripassare? Piątek. Piątek.

0: Co zrobić z pierwszym wakacyjnym piątkiem? Zbieramy, no, najlepiej tylko głupie pomysły. Jadzia z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No i co? Co z tym pierwszym piątkiem wakacji zrobić?
1: Ja nie wiem.
0: No, położyć się i leżeć?
1: Podobnież ma być chłodniej, to można cały dzień spać. Poranne prasowanie.
0: Po wczoraj, kiedy ukradliśmy kampera, tak naprawdę no, trzeba poprzeczkę podnieść wyżej, dlatego tak jakoś planujemy szalony weekend.
1: No tak. No.
2: Czyli dzień jak co dzień, jednym słowem. No ale dobra, sprawdźmy w takim razie, co się dzieje w prasie. Tam trener Chicago Fire uspokaja zmartwioną przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych Anię Lewandowską i mówi:
3: zrobimy wszystko i postaramy się, żeby żona Roberta czuła się u nas jak w domu.
1: Yes! Teraz Ania siedzi i się zastanawia. Ten trener miał na myśli Pruszku czy Barcelonę?
2: No właśnie.
0: Też niektóre dzielnice Chicago mogą tak trochę zajeżdżać pruszkowem, no.
2: Trochę Łodzią, no. A czy ty wiesz, Jadziu, kto to jest Lil Masti?
1: Nie.
0: No więc ta Lil Masti, powiedzmy influencerka, no. Lil Masti, kiedyś się nazywała seksmasterka, i jej mąż wymieniają powody swojej wyprowadzki do Dubaju, bo opuszczają Polskę. I mówi tak Lil Masti z mężem: przeprowadzamy się do Dubaju, bo w Polsce przeszkadzają nam komary.
1: To pierwszy raz, kiedy komary zrobiły coś dobrego dla Polski.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
2: Idź, kobieta, robić coś szalonego.
1: Dobrze, idę.
0: Za tobą będziemy tęsknić.
1: Dobrze.

0: Szymanko.sk. A propos głupich pomysłów na piątek, wiecie co, jechałem sobie do pracy, ale stwierdziłem, że jest fajnie, chłodno, elegancko. Zawracam, jadę na ryby.
1: To jest Radio SK.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, ATEEZ. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców, zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpoze.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack.
5: Dziś rano w Pile słońce będzie się przebijać przez chmury, a temperatura wyniesie około 17 kresek. Wiatr z zachodu będzie lekki. W ciągu dnia chmur przybędzie, ale termometry pokażą nawet 22 stopnie. Idealny dzień na relaks na świeżym powietrzu.
4: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
6: Minęła 6.30, to jest SK News, Marcin Grodzki, zapraszam. Ponad 2,5 tysiąca osób zginęło w trzęsieniu ziemi w Wenezueli, do którego doszło w ubiegłym tygodniu. Nowe informacje przekazały władze tego kraju. 12,5 tysiąca osób jest rannych. Wczoraj ekipy ratunkowe uratowały mężczyznę, który spędził ponad tydzień pod gruzami. A studenci z Włoch skonstruowali największy na świecie samolot z papieru. Wykonany został w całości ręcznie, przy użyciu wyłącznie papieru i kleju. Ma 7 metrów długości, rozpiętość skrzydeł wynoszącą ponad 20 metrów i trafił już do Księgi Rekordów Guinnessa.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju.
3: SK Sport News.
6: W pojedynku Cristiano Ronaldo, Luka Modric, górą Portugalczyk. Reprezentacja Portugalii 2-1 wygrała z Chorwacją i awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Dla obu wspomnianych piłkarzy to ostatni mundial w karierze. Po jednym hicie szykuje się więc kolejny, bo rywalem Portugalczyków w kolejnej fazie będzie Hiszpania. La Roja pewnie wygrała wczoraj z Austrią 3-0, a w tej chwili trwa spotkanie Szwajcaria-Algieria. Szwajcarzy prowadzą 2-0. Zdecydowane zwycięstwo Igi Świątek i awans do trzeciej rundy Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka wygrała 6-1, 6-3 z Karoliną Pliszkową. Jutro rywalką Świątek będzie Aleksandra Jala.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzynakrynicka.pl.
7: Jankes,
8: Kama.
7: Kama i Wiktor.
8: W radiu
9: NSK. Pierwszy wakacyjny piątek, coś by człowiek poszpącił, pomącił, porobił, dlatego zbieramy głupie pomysły, co zrobić z takim pięknym piąteczkiem.
10: Halo!
9: Dzień dobry!
11: SK, wy nie wiecie, co się robi z pierwszym piątkiem miesiąca? Trzeba iść do kościoła się wyspowiadać. A wy macie, z czego wczoraj ukradliście kampera?
10: Wiktor na kolana i do Częstochowy, no.
9: Żadnych grzechów nie pamiętam. Puk, puk, puk, do widzenia.

0: zegarach przypominamy piątek, trzeci dzień lipca, pierwszy piątek wakacji.
1: I... I przypominamy, że zbieramy pomysły na ten pierwszy wakacyjny piątek. Im głupsze pomysły, tym lepsze. Co zrobić z pierwszym wakacyjnym piątkiem? Jakby co, to ikonka na Messengerze się poleca do wciśnięcia.
0: Ale a propos dziwnych pomysłów, widziałam wczoraj filmik, jak w Chinach drony rozpylają wodę, żeby zrobić chłodniej w mieście.
1: No i dobrze, niech się przydadzą na coś dobrego, a nie tylko do atakowania innych miast.
0: Ale podobne rzeczy próbują zrobić u nas w Europie, mianowicie europejskie miasta, jak się okazuje, mają zdecydowanie za mało drzew i nie zapewniają ochrony przed upałami.
1: No co ty powiesz?
0: A przecież wiadomo, że cień drzewa obniża temperaturę, otoczenia, nawet, słuchaj, o kilkanaście stopni Celsjusza w porównaniu do miejsc nasłonecznionych.
1: No i niby prosta sprawa, niby wszyscy to rozumiemy.
0: Tak.
1: No, a tymczasem statystyczny burmistrz miasteczka powyżej 10 tysięcy mieszkańców w Polsce. Mam świetny pomysł. Wybetonujmy cały rynek.
2: Jankes. Jankes. I Wiktor.
3: Czwarty lipca. Dzień niepodległości w Stanach. W Barczewie to rocznica nadania praw miejskich. Ale 4 lipca to też dzień hot doga. Nieważne, czy wolisz parówkę, czy kabanosa. Czy dodajesz pikle, czy posypujesz prażoną cebulką. Chcesz świętować? Zgłoś się na sk.pl. I już w sobotę zgarnij 500 i smakołyki do twojego hot doga.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Sokołów. Producent stówek. Parówek z szynki.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Zakupy tylko w Społem. Aksa, paluszki beskidzkie, minionki 175 gramów za 4,49. Wybierz Społem.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: Sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: SK.

0: Nelly Furtado i Man Eater. Czy pożeraczka mikrofonu, czyli Kamila, jest gotowa?
1: No zawsze. Happy birthday to you. Marcin, Marcin.
2: SK budzi w urodziny.
0: Marcin, jak w Chorwacji mówią dzień dobry?
3: Do 10 jest dobre jutro, a dober dan jest przez cały dzień.
0: No to w takim razie dobre jutro!
1: Chociaż tak
3: to
1: naprawdę.
3: Chwala wam.
1: Tak naprawdę to ty dzisiaj obchodzisz urodziny, więc wszystkiego najlepszego.
3: No to dziękuję, to po chorwacku chwala.
1: Marcinku, bo ty teraz jesteś na wakacjach w Chorwacji i powiedz mi, jak otwierasz oczy, to co widzisz wokół siebie?
3: Co widzę wokół siebie? Góry i wodę.
0: Ależ piękne okoliczności przyrody.
1: Ja jako dziecko zawsze marzyłam o tym, żeby morze było tuż przy górach, albo góry tuż przy morzu.
0: Słuchaj,
3: a tu jest takie powiązanie.
0: Wyjedziecie do Chorwacji czy na Chorwację? Bo to też...
3: Jesteśmy.
0: Tak, ale jak mówicie o swoim wyjeździe, to mówicie do Chorwacji czy na Chorwację? Jak się zastanawiacie, gdzie pojedziecie?
3: Dobra.
1: Ale żeby było sprawiedliwe, powiedzą do Chorwacji na wakacje.
0: Okej.
1: To ile jeszcze ci zostało tego urlopu?
3: No, do przyszłej soboty.
1: O, to pięknie. A coś smacznego jadłeś tam?
3: Co? Trochę lokalnego jedzenia, ale trzeba się niestety przystosować do tego.
0: Niestety. Współczuj się
1: mi.
3: O, już tęsknię za naszym.
1: No to jak już wrócisz do Polski, to mamy dla ciebie dobrą informację. Mamy dla ciebie i dla paczki twoich znajomych zaproszenia do Energylandii.
0: Czteroosobowe, rodzinne.
3: O, dziękuję.
0: Bardzo
3: miło.
0: Proszę.
1: A tam między innymi można polską kuchnię zjeść.
3: O, to super.
1: No, więc schabowy wiedzie jak ta lala.
0: To jeszcze raz, wszystkiego najlepszego urodzinowego chorwackiego. Czy coś Polska powinna usłyszeć od ciebie w tym momencie? Jakieś newsy prosto z Chorwacji i przesłanie do narodu?
3: Polska chyba kibicowała wczoraj.
0: Właśnie, bo Chorwacja grała. Jak nastroje w kraju po wczorajszym meczu?
3: No tu jeszcze życie się nie obudziło.
2: Radio SK.
1: Do wszystkiego najlepszego i jeszcze raz trzymaj się pięknych wakacji i cudownych urodzin, Marcin.

0: dziewiątki mam dla ciebie. Miley Cyrus i Flowers na 5 minut przed siódmą.
1: To ja się odwdzięczę pytaniem, którego myślałam, że nigdy nie zadam. No. Powiedz mi, jaki jest wynik meczu Szwecja, Szwajcaria, Algieria?
2: Szwajcaria!
1: No. Więc Szwecja, nie spodziewałeś się tego pytania.
0: Szwecja zwana Szwajcarią prowadzi właśnie 2-0. Cieszę się, że mogłem pomóc. To 90. minuta spotkania. Jankes, Kama, Kama i Wiktor. I nie Albania, tylko Algieria.
3: Reklama.
4: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Więcej na sk.pl. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
7: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
8: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Dzisiaj w Pile na niebie sporo chmur, ale słońce też się przebije. Temperatura wyniesie 17 kresek, więc będzie raczej chłodno. Wiatr delikatnie powieje, nie przeszkadzając w planach. Po południu zrobi się cieplej, bo termometry pokażą 22 stopnie.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Jest 7, czas na SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Węgry cofnęły status uchodźcy Romanowskiemu, Ziobrze i jego żonie. Unieważniono także ich dokumenty podróży. Tak informację przekazał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Ze szczegółami reporterski Michał Skolimowski. Michale, czy decyzja Budapesztu coś zmienia?
3: Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział już, że polska strona zwróci się do instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. Prokuratura szykuje się też do złożenia wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Czeka jeszcze na pisemne uzasadnienie z sądu po utrzymaniu decyzji o tymczasowym areszcie wobec polityka.
2: Mamy kolejne dwa weta prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał m.in. ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Przepisy zakładały m.in. powołanie sieci rzeczników, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich. Zdaniem prezydenta ustawa nie chroni praw, a zwiększa biurokrację.
4: To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów.
2: Nawet o prezydenta krytykuje Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
5: To jest jawne, w pełni świadome krzywdzenie polskiej młodzieży i skazywanie jej na dalszą bezbronność wobec systemowej przemocy.
2: A prezydent zawetował też ustawę o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. A w Warszawie stanie pomnik Misia Wojtka. Radni ze Śródmieścia poparli pomysł upamiętnienia legendarnego niedźwiedzia, który towarzyszył polskim żołnierzom podczas II wojny światowej, mówi Grzegorz Rutkowski z Muzeum Historii Polski.
6: Według relacji zachowanej w czasie bitwy o Monte Cassino w pewnym momencie miś zabierał, czy też pomagał żołnierzom, troszeczkę naśladując ich działania, zabierał skrzynki z amunicją.
2: A pomniki Misia Wojtka stoją już między innymi w Krakowie i Szczecinie.
7: To przypominamy: Dąb Bartek, Niedźwiedź Wojtek.
8: Kama i Wiktor w Radiu SK.
2: Kama cały czas kicha. Kicha na...
9: Na piątek, no pierwszy właśnie. Wakacyjny piątek. Dajcie znać, co można z takim dniem zrobić.
10: Siemanko SK, skoro jest to pierwszy wakacyjny piątek, więc wypadałoby swój pierwszy raz piątek przeżyć tak, aby zapamiętać do końca życia. Pozdrawiam.
7: No ale to jak? To jak? Zbieramy najlepiej głupie pomysły. O i proszę, pierwsza kandydatka, ona ma fajny pomysł na piątek. Kolońska i Szlugi.

0: 9 minut po godzinie 7, piątek, chociaż mam wrażenie, że ten piątek, czyli pierwszy piątek wakacji, powinien zmienić nazwę na szponter.
1: Tak jest. To jest bardzo dobry piątek dla polskiej piłki nożnej.
0: Dobrze, chcesz znowu mnie przekonać, że piłka nożna jest fajna? Spróbuj.
1: To jest piłka nożna w kobiecym wydaniu. Już cię przekonałem?
0: No już troszkę lepiej.
1: Nie. Słuchajcie, mamy pierwszą Polkę w Realu Madryt.
0: Nawet ja znam ten klub.
1: Bramkarka Śląska Wrocław, czyli Hanna Wieczerzak. Muszę sprawdzić zaraz, jak wygląda w internecie, ale nie ma tak. Zmienia Legię Warszawa na drużynę królewskich. Oficjalnie mamy zawodniczkę w Realu Madryt. Utalentowana, podpisała umowę aż do 29 roku.
0: Ty czekaj, Real Madryt. To ona może tam spotkać na treningu tego, no jak on się tam nazywa, tego, no...
2: Mekambe.
3: Mambepe.
2: Mambepe.
3: Mbeppe.
2: On jest, to jest piłkarz dla mnie w tej

0: 16 minut po siódmej, playlista i ramówka dopasowana do sytuacji w studiu, bo z nami chudy, czyli piesek. A teraz Eska, nakarmi ci pieska.
1: Sponsorem konkursu jest producent karm dla psów i kotów Rafi, Dolina Noteczka.
0: Eska, nakarmi ci pieska.
2: Faktycznie, chudy jest z nami w studiu i przynosi nam mnóstwo radości, ale chyba u Ani też mnóstwo radości przynosi kajtek, co?
3: Tak, oczywiście, bardzo.
2: A jaki kajtek jest?
3: No, ogólnie jest taki radosny, figlarny, zawsze mnie czymś zaskakuje, kochany, troskliwy, taki dużo, daje dużo ciepła, bardzo zabawny.
0: Przeczytałem.
3: Ogólnie można by wymieniać bardzo dużo właśnie tych cech.
0: Dostaliśmy informację, że z niego też jest niezły kibic. Podobno zakłada szalik i kibicuje naszej drużynie.
3: Oczywiście, też, jak najbardziej.
0: A kiedy Polaków nie ma na Mistrzostwach Świata, to jakiej drużynie kibicuje?
3: Nie wiem, chyba by trzeba jego zapytać o to.
2: No pytaj się, Wiktor, pytaj, jak taki mądry jesteś.
0: Jest tam kajtek gdzieś w okolicy? Kajtuś, chodź tutaj! Będziemy kibicować. Przed chwilą przypominam, ważna informacja dla Kajtka. Szwajcaria wygrała z Algierią 2-0. Jakby co?
2: Nie Szwecja z Albanią.
0: Nie.
2: Okej, tak wolałam się tylko sprawdzić. Aniu, kochana, no to my byśmy chcieli zrobić w takim razie Kajtkowi wielką przyjemność. Mamy tysiak na zakupy na dolina-noteci.pl.
3: Wow, super, bardzo dziękuję.
2: Życzymy wam smacznego i tego, żebyście dalej chodzili po świecie i rozdawali radość.
3: Bardzo dziękujemy.
1: Eska nakarmi ci pieska. Sponsorem konkursu Eska nakarmi ci pieska był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
0: 18 po 7 to chyba dobry moment na spacerek.

0: na ta Blanka. Solo. 24 po 7. Słuchajcie, pierwszy wakacyjny piątek, więc zbieramy głupie pomysły. Co tu zrobić z tym pierwszym piąteczkiem? Bo połączyły się te osoby, które mają wakacje, no i te, które chodzą do pracy, ale celebrują wolne.
1: No właśnie, Jaskowy Messenger oczywiście się kłania i wyobraź sobie, że jest jedno nagranie od Piotra specjalnie dla ciebie, Wiktor.
2: Wiktor, z racji piąteczku i obecnej pogody za oknem, pobawmy się. 7 wygrywa, edycja druga pod tytułem Jedno wygrywa. Jaka jest pogoda aktualnie za oknem?
1: No, jaka?
0: Ładna.
1: Tak?
2: Odpowiedź to szczupakowa! Tak. Na ryby. Zwalniam cię z obowiązków pracy w dniu dzisiejszym.
1: Dostałeś L4.
0: Jedziemy razem.
3: Jankes. Jankes. I Wiktor.
0: A wiesz, co jedzą karasie?

0: Autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Jeśli kojarzycie tego Axwella z Ingrozo, kojarzycie. To dobre newsy są takie, że Bon znów śpiewa u Axwella. Whatever turns you on.
1: Czeka na głosy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
11: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe
10: oferty! A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyn do płukania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack.
15: W Pile poranek zacznie się z przewagą chmur, choć słońce też się pojawi. Temperatura sięgnie 17 kresek, więc warto mieć coś cieplejszego pod ręką. Ciśnienie stabilne, bez większych zmian. Po południu zrobi się cieplej, termometry pokażą 22 stopnie.
14: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Piła Krzywa 11, grupa mago.pl.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
16: Dokładnie 7.30 na zegarach, to jest SK News, Marcin Brocki, zapraszam. Tragiczne dane z nadwody przekazała policja. Tylko w czwartek utonęły 4 osoby. Do jednego z takich zdarzeń doszło wczoraj nad Jeziorem Nickim koło Pisza. W sumie od początku czerwca utonęło 70 osób. Kierowcy pojadą w samochodach zbudowanych z klocków Lego. To przed niedzielnym wyścigiem Formuły 1 na torze Silverstone o Grand Prix Wielkiej Brytanii. Samochody, które wezmą udział w paradzie, składają się z ponad 28 tysięcy klocków i mogą osiągnąć prędkość do 25 km. Na godzinę.
17: Tylko proszę uważać, żeby na taki samochód nie nadepnąć.
18: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju.
13: SK Sport News.
16: Hiszpania, Portugalia to będzie jeden z najciekawszych pojedynków 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Hiszpanie 3-0 pokonali Austrię, a Chorwacja przegrała z Portugalią 1-2. No i przed chwilą też Szwajcaria 2-0 wygrała z Algierią i czeka na wyłonienie kolejnego rywala. Tego Szwajcarzy poznają dziś w nocy. A przed Hubertem Hurkaczem kolejny trudny mecz na tegorocznym Wimbledonie. Polski tenisista zagra dziś w trzeciej rundzie turnieju z Tomim Polem. Obaj do tej pory nie stracili jeszcze seta w Londynie. Hurkacz nie ma najlepszego bilansu z Amerykaninem. Wygrał z nim tylko raz i poniósł 3 porażki. Jeszcze nigdy nie grali jednak na trawie, a do ich meczu dojdzie około 16.30.
18: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzynakrynicka.pl.
19: Jan, Ankes, Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
20: Wstawać ludzie, piątek świętować, trzeci dzień lipca.
21: I z jakiegoś powodu dzisiaj Wiktor od samego rana pyta się o głupie pomysły.
3: Dzień dobry, cześć Radio SK. A według mnie taki pierwszy wakacyjny piątek można spędzić na rowerze. Zacząć jazdę rowerem o wschodzie słońca i zakończyć jazdę rowerem o zachodzie słońca.
12: Czy jazda na rowerze to jest głupi pomysł na piątek? No, dla kogoś, kto kocha kanapy i chipsy jak ja, tak! Co zrobić z pierwszym piątkiem wakacji? Czekamy na niepoważne propozycje. Jakby co, na Messengerze jest ikonka mikrofonu. No, wystarczy nacisnąć, przytrzymać, pogadać, nagrać się i wysłać.

0: Coraz bliżej do ósmej. Kama odmówiła wejścia na antenę, gdyż musi smyrać psa.
1: Żeby była jasność, mówię teraz do państwa, ale jednocześnie moje ręce smyrają. Smyrają pieska!
0: Tak. Eska przez cały tydzień karmi pieska, ale również uwiarygadnia się, posiadając pieska w studiu. Chudy, chodź tu!
1: Och, chodź, i zabrał mi łobuz jeden.
0: Kama, no. Kama będzie teraz o ważnych sprawach mówić, więc chodź tu do mnie.
1: Tak, i uwaga, teraz powiem jedno słowo, które jest bardzo ważne w tym wszystkim.
0: Dawaj.
1: Do laski marszałkowskiej trafił projekt nowej ustawy. To słowo laska naprawdę jest ważne, bo 500 000 złotych będzie groziło przedsiębiorcy, który nie zachowa w prowadzonej przez siebie firmie parytetów.
0: Okay.
1: Czyli musi pracować tyle samo kobiet i mężczyzn na tym samym stanowisku.
0: No to proszę bardzo, Kama.
1: No.
0: Zapraszam.
1: Tak.
0: Do budowlanki.
1: Tak.
0: Do hut.
1: Tak.
0: Do studzienek kanalizacyjnych.
1: Tak.
0: No, jak równość, to równość.
1: Ale ciebie jako przedszkolanka, bym widziała.
0: Inni rodzice by się nie zgodzili.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino Kołowałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino Kołowałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
5: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chcesz studiować medycynę na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce? Wybierz kierunek lekarski Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, realizowany w Instytucie Nauk Medycznych w Pile. 6-letnie studia, nowoczesne centra symulacji medycznej, zajęcia kliniczne i praktyki realizowane we współpracy z podmiotami leczniczymi Wielkopolski. Rozwijaj swoją przyszłość z UAM. Szczegóły na stronie medycyna.amu.edu.pl.
9: I po reklamie.
10: Esko.

0: spokojnie, ciemno o tej godzinie to będzie za jakieś pół roku.
1: Ale za chwilę, jak Nocel wykręci do kogoś numer telefonu, to się ciemno zrobi przed oczami tej osobie.
0: Zapraszamy, zróbcie głośniej, Nocel wkręca.
1: No, w poszukiwaniu głupich pomysłów na piątek chyba nie ma lepszego niż właśnie telefon od Nocela.
2: Nocel wkręca w Radio SK.
3: Halo? Dzień dobry, Mańku, Marzena po tej stronie. Ja z panem Dawidem rozmawiam, tak, od tej przyczepy rolniczej.
4: Tak, przy telefonie.
3: Proszę pana, od męża mam informację o tym zamówieniu, z tym, że muszę pana poinformować, że przyczepa będzie na czas, ale tutaj jeśli chodzi o transport, no to tylko do 15, no max 20 km na godzinę, proszę pana, można jechać.
4: Jeszcze raz, jak 15 na km na godzinę, dlaczego?
3: Zachodzi problem, jeśli chodzi o wiatr oraz o stal. Stal jest poddana, proszę pana, pod większe rdzewienie w przypadku wyższych temperatur. Tak nam powiedzieli producenci z Chin i dlatego teraz reklamujemy to na rynek europejski.
4: Ja mam co? Dostanę tą przyczepę i co się będzie z nią działo, to co wtedy?
3: No jeżeli pan będzie rozwijał prędkości większe niż 15 km, no 20 km, to ona może, proszę pana, po 2-3 dniach już jakby ból wymieć do rdzewienia.
4: No i co, ja mam całe życie jeździć 20 km na godzinę?
3: No aż do momentu, proszę pana, gdy ten problem z Chinami nie rozwiążemy, bo to jest problem ze stali chińskiej.
4: No ja sobie nie wyobrażam, żeby jeździć przez całe życie 15 km na godzinę.
3: A ile pan teraz jeździ? Przepraszam, że tak zapytam.
4: No 45.
3: No proszę pana, do 20 pan może rozwinąć prędkość. Później pan musi tę przyczepę plandeką okryć, żeby, proszę pana, wiatr nie wchodził w reakcję z tą stalą, z którą jest zbudowana przyczepa.
4: No kłopot jest w tym, żeby ja nie wyobrażam sobie jechać 15 km na godzinę taką przyczepą.
3: No może pan szybciej, jak pan zafoliuje, proszę pana, tę przyczepę, albo zaplandekuje.
4: Ale jeżeli ta folia i tak się zedrze, bo wiadomo, odmycia i takich pierdół, ta folia odejdzie.
3: No to musi pan dokleić. Albo prędkość, albo zafoliować, proszę pana, przyczepę.
4: No a ta folia to jest jakaś wytrzymała, czy jak to wygląda?
3: Taka zwykła opakunkowa.
4: Jakoś nie wyobrażam sobie tego, że po pół roku będę miał przyczepę podzewiałą.
3: Proszę pana, to może coś zaradzi Agata?
5: Kochanie, zostałeś wkręcony w Radio SK.
4: Super. Nie spodziewałem się.
2: Nocel wkręca w Radio SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: Ja od dzisiaj się będę przedstawiać. Kamila, a to jest Wiktor.
1: Przyszedł sprawca zamieszania.
6: Ty, co mnie przedrześniasz?

0: 5 minut zostało do 8. Sylwia Grzeszczak żegna nam dobre granie przed pełną.
1: No i takie trochę och i ach będzie miał Marcin Procki w newsach, bo będzie mówił o szpiegach.
0: Za chwilę newsy, pomyślał Sztyrlitz. Radio
2: SK. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Hej, tu Ikea. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
5: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
6: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
7: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na 2 pierwsze paczki.
9: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
10: To niska cena.
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
13: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
16: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
17: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
18: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 razy 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Dziś w Pile poranek przywita nas słońcem, ale w miarę upływu czasu pojawi się więcej chmur. Temperatura rano wyniesie około 17 kresek, więc warto mieć coś cieplejszego pod ręką. Po południu zrobi się cieplej, bo słupki rtęci skoczą do 22 stopni.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Jest 8, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Alarm w porcie w Gdańsku. W nocy strażacy dostali zgłoszenie o pożarze, który wybuchł w ładowni statku. Ogień najprawdopodobniej zajął znajdujący się wewnątrz złom. Dym widać z odległości kilku kilometrów.
3: Podawane są prądy wody z pokładu, ze statku gaśniczy. Podejmowane są próby wyciągania tego złomu z doku ładowni, przelewania go też na zewnątrz.
2: Mówi nam Radosław Gburzyński ze Straży Pożarnej. Na miejscu działa 18 zastępów strażaków, w tym dwie łodzie gaśnicze. Polak i Białorusin zatrzymani w śledztwie dotyczącym szpiegostwa i dywersji. Podejrzani mieli działać na rzecz białoruskiego wywiadu. Na Telegramie werbowali do działań dywersyjnych na terenie Polski. Sprawcy otrzymali zapłatę w kryptowalutach, a zajmowali się też fotografowaniem infrastruktury krytycznej. Najpierw susza, po niej gwałtowne nawałnice, a teraz szacowanie strat. Wiele upraw zostało zupełnie zniszczonych po przejściu burz i opadów gradu w ostatnich dniach. Powalone zostały uprawy głównie na Lubelszczyźnie. W gminie Końskowola wiele nie nadaje się do zbioru.
4: Są duże straty, te rośliny, część, nawet jeżeli niektóre z nich uda się zebrać, to te straty w plonie będą bardzo wysokie. Natomiast duża część roślin, czy duża część plantacji, no w zasadzie nie będzie nawet dodawała się do zbioru.
2: No, opowiada Krzysztof Kurus z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Ministerstwo Rolnictwa uruchomiło aplikację, dzięki której rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie strat.
5: Young Yankers. Kama i Wiktor w Radiu SK.
6: Pierwszy wakacyjny piątek to jest doskonała okazja, żeby zrobić coś głupiego.
7: No i pytamy się, jakie najgłupsze rzeczy w pierwszy wakacyjny piątek można byłoby zrobić.
8: Najgłupszym pomysłem w wakacyjny piątek to jest pójść do pracy.
6: No i namówił.
7: No Selku, a ty masz jakiś fantastyczny pomysł?
6: Tylko musi być głupi.
9: To tylko to nie mam.
7: Fajnie, że wpadłeś do nas.
9: No, to jest ten pomysł właśnie.
7: O, tak coś czułam.
6: Łapcie za Messengera, tam jest ikonka mikrofonu i nagrajcie swoje głupie pomysły na piątek.
7: I to nie jest głupi pomysł.

0: Houdini. Houdini siedzi pod stołem.
1: Houdini.
0: To nasz piesek. Przypominamy, że Eska lubi pieski, a zbieramy też głupie pomysły na piątek, więc jak jakiś macie, to nagrajcie go w Messengerze.
2: Oczywiście, że tak. Nasz Eskowy Messenger stoi otworem.
0: Jadłaś już śniadanie?
2: Jeszcze nie.
0: To może pizza?
2: Wiesz co? Nie lubię. Ja wiem, że to jest bardzo niepopularne, ale już ci powiem, ja jestem lokalną patriotką i ja wolę zapiekanki.
0: No to taka polska pizza też,
2: troszkę tak. No.
0: Ale słuchajcie, nie trzeba jechać do Włoch, żeby spróbować prawdziwej, oryginalnej, najlepszej, wymuskanej włoskiej pizzy.
2: No prawda?
0: Tak jest, okazuje się, że w oficjalnym rankingu 50 Top Pizza Europe. 50 Top Pizza Europe.
2: Oh my gosh.
0: Mamy polskie lokale. I to aż dwa, także każdy na pewno tak sobie jakoś na mapie je umiejscowi, żeby nie mieć daleko do nich.
2: To ja teraz bardzo proszę panów Włochów, niech zapamiętają. Mówi się pizzerinia.
0: A najlepszy placek to capricosa.
2: No, a do niej zawsze musi być ten sos czosnkowy.
3: Jankes. Jankes. I Wiktor.
0: No dobra, ale...
4: Pan Piotr, pizza z ananasem czy bez?
0: Bez.

0: w poszukiwaniu głupich pomysłów stwierdziliśmy, że 7 po 8 to chyba dostatecznie głupi pomysł.
1: 7 wygrywa w Radiu SK.
2: 664-402-302. Można dzwonić, nasze eskowe gadżety na was czekają. Odpowiedź na 7 pytanie gwarantuje nagrodę, ale trzeba do tego 7 dojechać. 1 sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi i telefon przy uchu, bo inaczej rozłącza.
0: Dawaj go tam, bo boją. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry, jak masz na imię?
3: Paulina,
0: lecimy z...
1: Pierwsze.
0: Uwaga.
2: Słuchaj, słyszysz ten dźwięk? No i pytanie, to jest płacz dziecka, wbrew pozorom. I co robisz?
3: Jeszcze raz pytanie, bo zagłusza mnie płacz dziecka.
0: No właśnie, co z nim robisz, z tym płaczem?
3: Daję dziecku smoczek i przytulam.
2: Wiktor by odpowiedział, że wychodzi z pokoju.
0: I pamiętajcie... Przemoc nie jest rozwiązaniem.
1: Drugie.
0: Ja tylko przypominam.
2: Wymień 3 alternatywne zastosowanie deski do prasowania.
3: Na ubrania. Można składać tam ubrania. Można trzymać na nim żelazko wyłączone.
2: Okej.
3: Okay. I książki.
2: Okej.
0: Okay. Wymęczone, ale niech będzie.
2: Obrona przed włamywaczem, serwing, stoliczek kawowy. Tu można dużo, dużo.
1: Trzecie.
0: Uwaga. Ile trwała wojna stuletnia? Możesz pomylić się o 10 lat.
3: 100 lat.
2: No i tu jest ciekawostka, bo 116. Ale pięknie ci szło. Życzymy ci pięknych wakacji. Pamiętaj, to jest pierwszy piątek wakacji. Trzeba zrobić tak, żeby się liczył.
0: Tak jest. Kto następny w kolejce? Halo, dzień dobry. Kogo witam, kogo goszczę? Bum.
2: Halo.
0: Bum.
2: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Czwarte.
2: Przenieśmy się teraz do francuskiej restauracji.
0: Jeśli zamawiasz Escargot,
2: to kelner przyniesie ci...
0: Królika.
2: Ślimaka.
0: Czy może bagietkę? Escargot.
4: O Boże.
0: O Boże.
2: Wybierz tę najdziwniejszą odpowiedź. Czego byś do ust nie wzięła?
4: Ślimaka.
2: O, dobra odpowiedź, szok. Skąd wiedziałaś?
0: Kama, ja cię bardzo proszę, ty nie podpowiadaj, no.
2: Możesz prosić, mogę nie słuchać.
0: Ilu obrońców gra na boisku, jeśli zastosowano taktykę 4-3-2-1?
4: No, tylu, co musi być w tej taktyce.
2: Ej, to była dobra odpowiedź.
0: Nie, tym razem nie dam się namówić na zaznaczenie dobrej odpowiedzi.
2: No. Pamiętaj, w razie czego to jemu wyślij rózgę na święta, dobra?
0: Tak.
2: Ja bym ci uznała.
0: Uwaga, poprawna odpowiedź to 4. Nie usłyszeliśmy, musimy się pożegnać.
2: Trzymaj się, pięknego dnia ci życzymy. No i sprawdzamy dalej. 664-402-302. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Dwa ostatnie pytania przed tobą.
1: Szóste.
2: Czy można kupić i zjeść turystyczną, nie będąc na wakacjach?
0: Chodzi o konserwę.
5: No jasne.
0: Oczywiście. Słuchajcie, nikt tego nie sprawdza. Naprawdę, ta pani na kasie skasuje, wyda bez żadnego pytania.
1: Siódme.
0: Za ile tygodni będzie koniec wakacji?
5: Ło, chwila.
0: Dodaję 8. Podzielić przez 12. Odjąć 14 poniedziałków.
5: 8 tygodni.
0: No, brawo!
2: To była najdłuższa sekunda w moim życiu. Ale faktycznie uznajemy, eskowe gadżety lecą do ciebie i powiedz, jakie plany na ten pierwszy piątek wakacji.
0: To muszą być głupie.
5: Pierwszy piątek wakacji, przygotowania przed urlopem, że tak powiem.
1: Wygrywa w Radiu SK.
0: No, rzeczywiście głupie, bo do urlopu nie należy się przygotowywać, tylko jechać na spontanie.

0: Na pewno śpiewali o czymś miłym. Na pewno. 24 minuty po godzinie 8. Głupie pomysły na ten piątek zbieramy. I słuchajcie, niektóre naprawdę brzmią dosyć...
1: Tak jakby się sam wymyślił.
0: Oryginalnie.
2: Mhm. No to ja proponuję przynieść z parku albo z ogródka ślimaka, poznać jego zwyczaje kulinarne, karmić i nie śpieszyć się z niczym tak jak on. Polecam.
1: A na koniec później jest escargot.
0: A, po francusku. A propos, da się ze ślimakiem pójść w ślimaka?
3: Janek

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
5: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
10: Zakupy tylko w Społem. Kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów za 31,99. Wybierz Społem.
11: Planujesz zakup nieruchomości, ale nie wiesz od czego zacząć? W Centrum Nieruchomości Gajewska znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Wymarzoną nieruchomość, ubezpieczenia, najlepsze finansowanie i refinansowanie kredytów hipotecznych. Centrum Nieruchomości Gajewska. Znajdujemy nieruchomości, finansujemy marzenia. Od pierwszej rozmowy aż po odbiór kluczy jesteśmy z Tobą na każdym etapie. Centrum Nieruchomości Gajewska. Piła, Plac Zwycięstwa 12. Telefon 532 531 000. Nieruchomościgajewska.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. Od piątku 3 do soboty 4 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 35. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 6 do 8 lipca przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
16: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack.
17: Dziś w Pile czeka nas przyjemny dzień. Przedpołudnie przyniesie 18 kresek z przewagą chmur, ale słońce też się pokaże. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni. Wiatr będzie łagodny, więc można liczyć na spokojne warunki atmosferyczne.
16: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
18: 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Dziś spotkanie ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego z jego ukraińskim odpowiednikiem. Do rozmowy dojdzie w Warszawie, a wśród tematów relacje między Polską a Ukrainą oraz sytuacja na froncie. Teraz nowy polityczny sondaż. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska z poparciem 32%. Za nią PiS z 25%. Trzecie miejsce dla Konfederacji, na którą stawia ponad 12%, a w Sejmie znalazłyby się też Konfederacja Korony Polskiej i Nowa Lewica. A dziś ważny dzień dla ósmoklasistów. Właśnie w tej chwili udostępnione zostały wyniki ich egzaminu. Można je sprawdzić online lub osobiście w szkole.
19: Jankes.
20: I Wiktor.
21: I Wiktor.
20: Radio SK.
22: Przed chwilą Kamy nie było, bo była pod stołem. Co robiłaś?
23: Jak to co? Miziałam się z pieskiem.
22: No właśnie, to jest głupi, ale do zrealizowania u nas w studiu. Pomysł na piątek. Wy macie jeszcze jakieś inne?
24: Cześć Wiktor. Jak chcesz zrobić coś głupiego, idź do sklepu, kup taki słodki pierścionek i daj go Oli.
25: Pan się pomylił, chciał powiedzieć drogi, nie słodki.
22: Są jakieś granice głupich pomysłów.

0: 22 minuty, będzie 9. Szybkie pytanie. Justin Bieber, tak czy nie?
1: To zależy, no. Do obiadu całkiem spoko, ale tak
0: a
1: poza
0: do
1: tym...
0: kolacji ze śniadaniem?
1: Nie.
0: Okej, dobra. Zapisałem, będę pamiętał.
1: Dobra.
0: Słuchajcie, głupie pomysły na piątek, może właśnie spotkanie z Justinem Bieberem, ale jednak dopisujemy coś, co można zrobić w ten piątek, bo to jest pierwszy oficjalny piątek wakacji.
2: Jak słoneczko w piątek świeci, pozbądź się z domu dzieci.
1: Każdy rodzic w tym momencie myśli, to jest pomysł.
0: Słuchajcie, no z tymi dziećmi to tak nie za bardzo, bo one też są w Messengerze.
3: Cześć, Radio SK. My jedziemy do babci odpocząć na kanapie, bo w domu mamy innego króla.
1: Wiktor, przepraszam, to twoje dziecko dzwoniło?
0: Tatuś musi czasami poleżeć, żeby potem oczywiście wziąć się do pracy i zrobić te wszystkie rzeczy,
1: no,
0: o których przypominacie co pół roku.
1: No
0: właśnie, no. Halo, dzień dobry, kto jeszcze z głupim pomysłem na piątek?
4: Cześć, Radio SK. Jak dla mnie najgłupszym pomysłem w pierwszy piątek wakacji jest zostać dobrowolna na godzinę w pracy.
1: Aj, nie. Nie róbmy takich rzeczy. Nie, szanujmy się, proszę.
0: Dobrze, to umówmy się. Ty wyjdziesz o 9:00.
1: Dobra.
0: A ja zostanę jeszcze godzinę, będę robił nadgodziny.
1: Matko Boska, pierwszy mądry pomysł w twoim życiu.
0: Ale nie żartuję, tak będzie.
5: Autopromocja.
6: 4 lipca. Dzień niepodległości w Stanach. W Barczewie to rocznica nadania praw miejskich. Ale 4 lipca to też dzień hot doga. Nieważne, czy wolisz parówkę, czy kabanosa. Czy dodajesz pikle, czy posypujesz prażoną cebulką. Chcesz świętować? Zgłoś się na sk.pl. I już w sobotę zgarnij 500 i smakołyki do twojego hot doga.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Sokołów, producent stówek, parówek z szynki.
5: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Jak przystało na jego wysokość króla puszczy, będzie moc, siła i emocje.
11: Festiwal Żubra w Mirosławcu. Liczne atrakcje dla całych rodzin oraz Dikanda, Wac to ja, Piotr Cugowski, Agnieszka Chylińska i zabawa z DJ-em. Festiwal Żubra w Mirosławcu. Muzyka i rekreacja. 4 lipca Stadion Miejski. Imprezę poprowadzi znany dziennikarz Roman Czejarek. Koncerty od 17:00. Na Festiwal Żubra zaprasza burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
14: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
13: No sam zobacz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: I po reklamie.

0: każdym razem sobie myślę, nie, no ona już nic fajnego nie nagra. I pojawia się kolejne dobro od Bledki. Tym razem tańcz, tańcz, tańcz.
1: No, będą powody do świętowania, bo co prawda wyścig na największego Jezusa w Europie niestety już przegrywamy.
0: Co, braliśmy udział w takim wyścigu?
1: Ale owszem, ale na szczęście Maryja dalej jest w grze. We wsi Konotopie, w województwie...
0: Musisz mówić wolniej, bo
1: dobrze. Uwaga, patrz mi na usta. We wsi Konotopie, tak, w województwie kujawsko-pomorskim, tak, powstaje 55-metrowy pomnik Maryi Panny.
0: A.
1: Dlatego wygrywamy.
0: Czyli dobrze mówili.
1: Jak?
0: No, że hosanna na wysokości.
2: Jankes.

0: za chwilę dziewiąta.
1: Wiesz, co to oznacza?
0: Wiem, realizuję głupi pomysł nadgodzin. Podpowiedzieli mi słuchacze, więc zostanę z wami rzeczywiście jeszcze przez godzinkę.
1: Natomiast wybaczcie, ale ja biegnę na pociąg. Jadę dzisiaj do Dębicy na SK Music Tour, gdzie m.in. Dawid Kwiatkowski pojawi się na scenie, a ja będę miała wielką przyjemność razem z wami się tam bawić i m.in. mówić: Dawid Kwiatkowski na scenę!
0: A jeżeli ktoś złapie kamę, to zróbcie zdjęcie, oznaczcie nas. Będziemy się wspierać w socialach oczywiście.
1: No właśnie, będą SK-owe gadżety, będziemy przybijać piątki, będzie dobrze.
0: I pamiętajcie, że najgłupszym pomysłem na piątek to jest się dzisiaj ani razu nie uśmiechnąć.
2: Kama i Wiktor.
3: Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
13: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
12: Oraz bekonu i syropu klonowego.
13: Trudno wskazać faworyta.
12: Spróbuj, może tobie się uda.
13: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
14: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
15: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
16: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
19: Można poinformować po prostu.
0: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
2: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: Program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
1: Dziś w Pile szykuje się przyjemny dzień. Przed południem termometry pokażą 18 kresek, a niebo będzie w większości zachmurzone, choć słońce od czasu do czasu się pojawi. Wiatr umiarkowany. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni. Idealnie na relaks.
0: Sponsorem programu był Decathlon.
2: Minęła dziewiąta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dziś w Warszawie spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Do rozmowy dojdzie w obliczu kryzysu relacji na linii Warszawa-Kijów, a to z powodu m.in. sporu wokół UPA. Z tymi informacjami reporterski Michał Skolimowski. Michale, ten temat zdominuje spotkanie?
3: Na pewno się pojawi. MSZ przekazało, że wśród tematów rozmowy ministrów będzie sytuacja na froncie i relacje między oboma państwami, a te są bardzo napięte. Mamy spór wokół UPA, odebranie orderu, potem nieobecność Wołodymyra Zełenskiego na konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy. Ukraiński parlament przyjął też ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Nasza dyplomacja liczy, że nie będzie tam osób odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach, a właśnie Zełenski, wnosząc projekt w tej sprawie, zaznaczał, że nikt nie będzie Ukraińcom mówił, jakich bohaterów mają szanować.
2: Są zarzuty dla 19-letniego kierowcy BMW. To po śmiertelnym wypadku w Lublinie. Mężczyzna nie miał prawa jazdy, a prowadził pod wpływem alkoholu. W zdarzeniu z taksówką zginęła pasażerka auta, a 7 osób trafiło do szpitala. W nim jest też sprawca, któremu grozi do 20 lat więzienia. Ponad 640 tysięcy osób może stracić pracę przez AI. To wynik badania Głównego Urzędu Statystycznego. Najbardziej zagrożonych jest 13 zawodów, na przykład operatorzy wprowadzania danych, edytorzy tekstów, analitycy czy księgowi.
4: O dokumenty i to jest taka bardziej praca prawnicza.
5: Boi się pani, że AI kiedyś panią zastąpi?
4: Wydaje mi się, że tak.
6: Myślę, że jeszcze nie teraz, to może potrwać latami.
2: A bezpiecznie mogą czuć się za to rzemieślnicy, na przykład krawcy, szewcy czy jubilerzy oraz zawody medyczne.
7: I radiowcy, prawda?
2: Prawda, prawda.
7: Prawda?
8: Jankes,
9: Kama,
8: Kama
9: i Wiktor.
8: Wiktor.
7: Prawda jest taka, że musimy coś zrobić z tym piątkiem oficjalnie, tylko coś głupiego, bo to jest pierwszy piątek w wakacje. Cały czas zbieram pomysły na to, jak go wykorzystać.
10: Moim głupim pomysłem na piątek była wyprawa na Śnieżkę. Chociaż jestem osobą, która nienawidzi gór.
7: Tylko w japonkach, obowiązkowo, bo inaczej to nie ma sensu.
11: W telefonie jest Messenger. W Messengerze jest ikonka mikrofonu. No a dalej to już wiecie.

0: 18 minut po 9, pierwszy wakacyjny piątek. No oczywiście, że należy go jakoś wykorzystać, a najlepiej na coś głupiego. Dlatego zbieram wszystkie wasze najgłupsze pomysły na wykorzystanie tego piątku, piąteczku. Dzień dobry.
1: Ten piątek, piąteczek, wybieram się na wieczór panieński. No i głupie to nie jest, ale jakie głupie rzeczy mogą się wydarzyć. Na razie, pa!
0: No najgłupsze to by było, jakby się okazało, że... To ja tam tańczę.
2: Jankes!
3: Jankes!
2: I Wiktor!
0: No oczywiście, że przebrany za policjanta i strażaka naraz.
4: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: I po reklamie.
8: I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: to jest jakiś plan, jakiś pomysł, żeby człowiek troszkę poobejmował z Liwką. Tylko na PZ-a jakiś, wtedy byśmy musieli wymyślić pomysł. Aś byśmy chłopaka wysłali do sklepu po coś. 37 minut po 9. Klikam, patrzę w te wakacyjne tematy, bo już można by coś... Ostatni dzwonek chyba, żeby zarezerwować jakiś hotel, jakąś wycieczkę. W Chinach powstaje pierwszy na świecie hotel, który, czytam, jest obsługiwany całkowicie przez maszyny kontrolowane przez AI. Od wejścia do wyjścia, przez restaurację, po serwis sprzątający, noszący. Wszystko robione maszynowo i AI-em. Bardzo jestem ciekawy, czy ten AI i ta maszyna potrafią takiego ładnego łabędzia zrobić z ręczników. I czy jak się zostawi dolara, to zabierają?
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, ATEEZ. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców, zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpoze.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia, Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
3: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz niezrównana Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj big.pl.
8: I po reklamie.
9: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Za chwilę 10:00, a poranek znowu w trzyosobowym składzie. Wiktor Brzozowski, Łukasz Zduńczyk.
1: No witam.
0: I chudy!
1: Ja się na niego spojrzał, bo jak się na niego patrzę, to on szczeka.
0: Chudy cały czas biega
1: pod stołem. Już się do mnie przyzwyczaił.
0: Przypominamy, że SK karmiła pieska cały tenże tydzień, a chudy korzystał z tej karmy również, która tutaj u nas w studiu. Wczoraj doszło do niesamowitej rzeczy. Przejęcie kampera z samego rana.
1: To przeze
0: mnie, przez Kamę i przez Jankesa.
1: I wy tu, ty ciągle tutaj jesteś, policja was nie złapała. Jak tak to się skończyło?
0: No bo on trafił w końcu w dobre ręce. Trafił do Marty, trafił do Wojtka i dzisiaj rano...
2: Cześć wszystkim, tu Wojtek. Pozdrawiam was ze skowego kampera. Właśnie jesteśmy nad jeziorkiem, robimy sobie śniadanko. No i co? I będziemy dalej ruszać w trasę. Także miłego dnia dla wszystkich.
1: Jest za co sobie robić śniadanko, bo nie musieli tankować, nie musieli rezerwować noclegu i wy też tak możecie, bo za tydzień znowu wam tego kampera dowieziemy.
0: Żyć, nie umierać. Takiego weekendu wam właśnie życzymy, jaki spędza Marta i Wojtek.
3: Jankes. Jankes. I Wiktor.
0: A ty co, po 10:00 tu zostajesz?
1: I zagram.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, ATEEZ. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców, zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpo.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
2: Koniec z nerwowym sprawdzaniem postępów budowy. Twoje nowe mieszkanie w Pile już czeka. Osiedle Lotników 2 przy ulicy Kołobrzeskiej w Pile to gotowe lokale mieszkalne i usługowe w spokojnej okolicy. Od Prime Developer otrzymujesz wysoki standard i bezpieczeństwo. W ofercie także komórki lokatorskie i miejsca postojowe. Gwarantujemy szybki proces podpisania umowy i sprawne przekazanie kluczy. Sprawdź szczegóły na primedeveloper.pl.
3: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Chcesz studiować medycynę na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce? Wybierz kierunek lekarski Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, realizowany w Instytucie Nauk Medycznych w Pile. 6-letnie studia, nowoczesne centra symulacji medycznej, zajęcia kliniczne i praktyki realizowane we współpracy z podmiotami leczniczymi Wielkopolski. Rozwijaj swoją przyszłość z UAM. Szczegóły na stronie medycyna.amu.edu.pl.
2: Zakupy tylko w Społem. Aksa, paluszki beskidzkie, minionki 175 gramów za 4,49. Wybierz Społem.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
11: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack.
12: Dziś w Pile czeka nas pochmurny poranek z temperaturą około 18 kresek. Wiatr będzie zachodni, ale lekki, więc nie powinien przeszkadzać. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni, ale słońce raczej się nie pokaże. Idealna pogoda na relaks w domu.
11: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl.
10: Sponsorem programu był Decathlon.
13: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dzień żałoby w Kijowie. Ukraińska stolica upamiętnia ofiary wczorajszego zmasowanego strzału. Na miejscu jest ukraiński korespondent z Kijowa, Biłecki.
14: Do 30 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ostrzału Kijowa. Akcja poszukiwawczo-ratownicza trwała przez całą noc, a w ciągu ostatnich godzin spod gruzów wydostano ciała jeszcze 3 ofiar. Tymczasem mieszkańcy Kijowa przechodzą pod zniszczony blok, aby wyrazić współczucie lub okazać pomoc mieszkańcom dzielnicy. Kijów, Ołech Biłecki.
13: Kierowcy, utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem na wysokości Krzyżanowa w pobliżu Kutna doszło do wypadku.
15: Kierujący nie dostosował prędkości do warunków na drodze, w wyniku czego stracił panowanie nad swoim pojazdem i doprowadził do jego dechowania.
13: Relacjonuje Daria Olczyk z policji w Kutnie. A1 była zablokowana, służbom udało się już udrożnić pas w kierunku Łodzi. A znamy już wyniki egzaminu ósmoklasistów. Uczniowie z testu z języka polskiego uzyskali średnio 65%, z matematyki 55%. A z angielskiego, który był najczęściej wybieranym językiem obcym, ponad 98%. A polscy koszykarze rozegrają dziś kolejny mecz kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Zagrają na wyjeździe z Austrią. Później w poniedziałek zmierzą się jeszcze z Holandią.
16: Obaj rywale są mocni, naprawdę. Wyjedzie się do Austrii i trzeba naprawdę się skoncentrować i grać na 100%, żeby wygrać ten mecz.
13: Ocenia kapitan reprezentacji Mateusz Ponitka. Polacy są pewni awansu do kolejnej rundy eliminacji. Poniedziałkowy mecz z Holandią rozegrają koszykarze w krakowskiej Tauron Arenie.
17: I już 2 minuty po godzinie 10:00, wakacyjny piątek. Witam na ostatniej prostej przed weekendem. Jeśli chcecie się tak dobrze wakacyjnie letnio nakręcić, to jesteście w dobrym miejscu, bo my tutaj gramy wakacyjne hity na czasie. Będzie Bausa między innymi, a na początek Shawn Mendes. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: James Arthur i jego hit zawsze na czasie na antenie Radio SK, 17 minut po godzinie 10. Eskowy poranek, Jankę Skama i Wiktor pytali was, co można głupiego, szalonego zrobić w wakacyjny piątek, a ja sytuację teraz odwracam i pytam was, co warto zrobić w wakacyjny piątek, co będzie u was taką mądrą decyzją, takim dobrym wyborem na start wakacyjnego weekendu. Może mądrą decyzją będzie unikać wzroku szefa, żeby mu się tam nic nie przypomniało, żebyście szybciej wyszli do domu. Może warto się wprosić do szwagra na grilla. Ale na pewno warto zostać z Radiem SK. To jest dobra decyzja, bo ja za chwilę gram wakacyjną nowość od Gipsa i Kukona. A wy w tym czasie nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Jeśli kojarzycie tego Axwella z Ingrozo, kojarzycie. To dobre newsy są takie, że Bon znów śpiewa u Axwella. Whatever turns you on.
2: Czeka na głosy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Więcej na sk.pl. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
6: Mamo, będzie spalony?
7: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Jak przystało na jego wysokość króla puszczy, będzie moc, siła i emocje.
12: Festiwal Żubra w Mirosławcu. Liczne atrakcje dla całych rodzin oraz Dikanda, Wac to ja, Piotr Cugowski, Agnieszka Chylińska i zabawa z DJ-em. Festiwal Żubra w Mirosławcu. Muzyka i rekreacja. 4 lipca, Stadion Miejski. Imprezę poprowadzi znany dziennikarz Roman Czejarek. Koncerty od 17. Na Festiwal Żubra zaprasza burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty.

0: Kupione 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs, 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej, łopatka wieprzowa, 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Imagine Dragons w Radio SK. My gramy wakacyjne hity na czasie, wy z nami odpoczywacie, no i wspólnie zbieramy mądre piątkowe decyzje. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, co jest słusznym piątkowym wyborem na start wakacyjnego weekendu, i to, co robi teraz Konrad, jest mocno zaskakujące.
1: Najmądrzejszą piątkową decyzją jest kupno dla mojej ukochanej pięknego bukietu i ulubionych kwiatów. Właśnie idę do kwiaciarni, pozdrawiam.
0: No to słuchajcie, obstawiamy, czym przechlapał sobie Konrad, że teraz idzie kupić kwiaty. A może z drugiej strony, może on nie przechlapał, tylko ma w tym jakiś interes w tych kwiatach, o który ja już dopytywał nie będę. A poza tym, jeśli chodzi o kwiaty, Konrad, nigdy do końca nie wiadomo, które kwiaty aktualnie są tymi ulubionymi naszej kobiety, więc to jest jedna wielka loteria. Radio
2: SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak pomidor malinowy kilogram 3,99. A od piątku masło ekstra z polskiej mleczarni 1,99 zł przy zakupie 3.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: I po reklamie.
16: Esko.

0: Ten numer jest tak wakacyjny, że aż można nabrać ochoty na gofra z budki przy plaży. Shimza w Radiu SK. Bardzo was poruszyła głosówka od Konrada, który jakiś czas temu powiedział, że on tak bez okazji idzie kupić kwiaty swojej ukochanej, co się nie zdarza, prawda? No i ja uważam, że on na 100% coś przeskrobał, no i jest głosówka w tej sprawie.
1: Konrad jeszcze nie wie, co przeskrobał, bo co przeskrobał Konrad, jeszcze nie wie nawet jego kobita. Więc to jest taktyczne zagranie, najpierw dać dziewczynie kwiatki, a potem dopiero zastanawiać się, czym tak naprawdę przeskrobał. Pozdrawiam, drugi Konrad.
0: Tak, chodzi, słychać, doświadczony w tej sprawie, czyli jednak dochodzimy do wniosku, że jednak warto kupić kwiaty kobiecie bez okazji. Ale no, z drogiej dziewczyny wychowałyście.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
12: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
14: Planujesz zakup nieruchomości, ale nie wiesz, od czego zacząć? W Centrum Nieruchomości Gajewska znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Wymarzoną nieruchomość, ubezpieczenia, najlepsze finansowanie i refinansowanie kredytów hipotecznych. Centrum Nieruchomości Gajewska. Znajdujemy nieruchomości, finansujemy marzenia. Od pierwszej rozmowy aż po odbiór kluczy jesteśmy z Tobą na każdym etapie. Centrum Nieruchomości Gajewska. Piła, Plac Zwycięstwa 12. Telefon 532 531 000. Nieruchomościgajewska.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
17: I po reklamie.
18: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon. Właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
19: Dziś w Pile niebo będzie szare, a termometry pokażą 19 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni. Wiatr będzie łagodny, dlatego nie musimy się obawiać silnych podmuchów.
18: Sponsorem programu był Decathlon.
20: Eska. Eska.
21: Mati Fuczyło, cześć, witajcie. Jeżeli macie ochotę na last minute, ale bez wielkiego wyjeżdżania z Polski, no to last minute właśnie teraz Wam urządzam w ramach SK Summer City, w ramach propozycji na wolny czas w Polsce. Polish Hip Hop Festival trwa, zaczął się wczoraj, dziś kolejne koncerty i jutro kolejne koncerty, a tych jest naprawdę dużo. Jeżeli lubicie dobrą zabawę przy polskim rapie, no to tego tam na pewno nie zabraknie. Nie zabraknie też plażowego klimatu, no bo faktycznie Płock i plaża nad Wisłą sprawdzają się idealnie, jeśli chodzi o dobrą zabawę. SK też tam jest, więc wpadajcie. Tak samo jak wpadać można do Gdyni, Open Air Festival trwa. Dzisiaj na scenie m.in. Zalia, Martin Garrix, jutro na przykład Terry Swims, Peggy Gou czy Addison Rae. Dzieje się dużo i wy też tam możecie być, a nawet powinniście, jeżeli lubicie muzykę.
20: SK. SK.
22: SK.
0: codzienne info o wakacyjnych imprezach.
10: Minęła 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sejm prawie jednogłośnie posłowie zagłosowali za zakazem używania telefonów w szkołach. Na linii więc Sejm, w którym jest reporter SK Michał Rawa. Dzień dobry, Michale. Ilu posłów było przeciwko?
17: Dzień dobry. Przeciw zakazowi telefonów w szkołach głosowało tylko 6 posłów. Przed samym głosowaniem minister edukacji Barbara Nowacka podkreślała, że ta ustawa to dopiero początek.
22: Kolejnym krokiem jest praca z panem premierem Krzysztofem Gawkowskim nad ograniczeniem dostępu dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych.
17: Sejm przyjął m.in. poprawkę PiSu, która zakaz telefonów rozszerza również na przedszkola. Przepisy wejdą w życie już od 1 września.
10: Pożar zabytkowego pałacu w Wietrznie w zachodniopomorskim. Ewakuowanych zostało 48 osób. Ogień pojawił się na dachu. Strażakom nie udało się go jeszcze opanować. A w SK News sprawdzamy teraz, jak poszło ósmoklasistom. Ci dziś poznali wyniki swojego egzaminu. Największe problemy sprawiła matematyka, której średni wynik to 55%, z języka polskiego 65%, a z angielskiego 73%. Reporter SK Rafał Różycki w jednej ze szkół w Bełchatowie dopytywał.
23: Jak poszło?
24: Dobrze, bardzo się cieszę. Bardzo mi się podobają moje wyniki. O dziwo właśnie w ogóle się nie stresowałam, jakoś w ogóle zapomniałam o całym zdarzeniu, że było takie coś i tymi wynikami też raczej się nie stresowałam.
25: Ja jestem zadowolona ze swoich wyników, bardzo.
10: A liczba zdobytych punktów jest ważna w procesie rekrutacji do szkoły średniej.
26: Halo mobilki, uważajcie na trasie w kierunku morza, bo tam się dzieją rzeczy niesamowite. Jedzie dom na kółkach. Eskowy kamper jest w trasie i za chwilę sprawdzimy, co tam słychać. Na pewno hity na czasie słychać. Za chwilę zagram numer, do którego się teraz buja cały świat. Shakira i Die Die. A zaczynamy tak na luzie, bo wiadomo, jest piątek i nawet w pracy się spinać nie trzeba. Khalid, Radio SK i Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: hymn tegorocznego mundialu od Shakiry. A że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to my takie numery gramy. I właśnie przy takich wakacyjnych hitach nasza słuchaczka Marta jedzie eskowym kamperem nad morze.
1: Eskowy kamper melduje, że wyjechaliśmy z Czerska w stronę Łeby, więc kierowcy, widzimy i słyszymy się na trasie. A tymczasem Wojtek coś króciutko chciał dodać.
2: Pozdrawiam wszystkich kolegów i koleżanki z tramwajów warszawskich, gdyż bardzo się tego domagają.
0: To się nazywa, słuchajcie, fajne uczucie, dostać pozdrowienia od kolegi z pracy przez radio i to od kolegi, który jedzie eskowym kamperem. To się można zdenerwować, że jeszcze parę godzin pracy nam zostało. To my, SK, pracujemy razem z wami, a jeżeli wy chcecie taki dom na kółkach zgarnąć, no to my w czwartek możemy wam go dostarczyć pod sam dom. Tylko zgłaszajcie się za darmo w eskowej aplikacji na smartfony. Kamper oczywiście będzie wysprzątany, umyty i zatankowany pod korek. Radio
3: SK. Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zakupy tylko w Społem. Winiary, buliony 120 gramów, drobiowy, warzywny lub wołowy za 4,49. Wybierz Społem.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
7: I po reklamie.
8: Esko.

0: Ten pan już od długiego czasu jest na szczycie. Ed Sheeran w Radiu SK, a teraz robimy miejsce młodej gwieździe.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W Radiu SK codziennie odkrywamy dla was najlepsze świeże numery. U nas słyszycie nowości jako pierwsi. I teraz na naszą playlistę wskakuje młoda brytyjska gwiazda Sienna Spyro. Ona zaledwie 5 lat temu zaczęła wrzucać filmiki na TikToka, jak śpiewa, a teraz już cały świat o niej wie. Ostatnio nagrała kawałek do drugiej części filmu Diabeł ubiera się u Prady, a teraz wydała debiutancką płytę i my z tego krążka wyciągamy naprawdę dobry numer. To jest kawałek, przy którym przepięknie się można odstresować. Nawet jeśli jesteście w pracy, to teraz SK daje czytelny komunikat. Nie mów do mnie teraz, ja słucham Sienny Spyro. Great Expectation na antenie Eski.

0: Radio SK jest różnorodnie. Przed chwilą była chwila spokoju ze Sienną Spyro, a teraz zastrzyk energii od Pitbulla. Tak wam gramy w wakacyjny piątek. A tymczasem powstaje, słuchajcie, prawdziwy cud architektoniczny. Budynek, który już niedługo ma się stać najwyższą budowlą na świecie, ma przegonić na przykład dubajski wieżowiec Burj Khalifa. W Arabii Saudyjskiej, w miejscowości Jeddah, powstaje wieżowiec, który ma mieć, uwaga, kilometr, ponad kilometr wysokości. On już w tym momencie ma 100 pięter w górę, a będzie podobno jeszcze więcej. No i co z tego? No, my w Polsce nie mamy niczego zazdrościć, prawda? Dobrze, że u nas takich wielkich budowli nie ma. Przecież jak się w takim bloku winda popsuje, po takim jednym wejściu na górę i to jeszcze z zakupami, będą zakwasy przez pół tygodnia. Nasi deweloperzy to się jednak o nas troszczą.
1: Radio SK. Reklama.
2: Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Czekamy na pierwszy gwizdek. Przy snacki. Zawsze przy meczu.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
6: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: I po reklamie.
9: SK.

Ale Farben w Radiu SK gramy wakacyjne hity na czasie, a po 12 zagram Taylor Swift, która dzisiaj ma swoje własne wesele. I to będzie ogromna impreza w Nowym Jorku. Podobno ma się pojawić 1000 gości, w tym największe gwiazdy jak Ed Sheeran czy Selena Gomez. 1000 gości w jednej sali? No to obstawiam, że mogą być małe kolejki przy wiejskim stole. Zabawy oczepinowe też pewnie długo potrwają. No ale pewnie od takich gwiazd to koperty są grube, prawda? No i przy tylu osobach pewnie nie każdego złapie kamera.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: Chcesz studiować medycynę na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce? Wybierz kierunek lekarski Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, realizowany w Instytucie Nauk Medycznych w Pile. 6-letnie studia, nowoczesne centra symulacji medycznej, zajęcia kliniczne i praktyki realizowane we współpracy z podmiotami leczniczymi Wielkopolski. Rozwijaj swoją przyszłość z UAM. Szczegóły na stronie medycyna.amu.edu.pl.
8: Koniec z nerwowym sprawdzaniem postępów budowy. Twoje nowe mieszkanie w Pile już czeka. Osiedle Lotników 2 przy ulicy Kołobrzeskiej w Pile to gotowe lokale mieszkalne i usługowe w spokojnej okolicy. Od Prime Developer otrzymujesz wysoki standard i bezpieczeństwo. W ofercie także komórki lokatorskie i miejsca postojowe. Gwarantujemy szybki proces podpisania umowy i sprawne przekazanie kluczy. Sprawdź szczegóły na primedeveloper.pl.
9: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, ATEEZ. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców, zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpoze.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
10: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
2: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack.
3: Dziś w Pile czeka nas przyjemna temperatura około 20 kresek, choć niebo zasnute będzie szarymi chmurami. Wiatr zacznie przybierać na sile, co może być odczuwalne. Wieczorem temperatura wzrośnie do 22 stopni. Mimo chmur warto cieszyć się dniem.
2: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Piła Krzywa 11, grupa mago.pl.
1: Sponsorem programu był Decathlon.
4: Minęło południe, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trzęsienie ziemi w warszawskim ratuszu. Ze stanowisk odchodzą dwie wiceprezydentki, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Obie złożyły rezygnację, a ich dymisję przyjął Rafał Trzaskowski. To konsekwencje afery w Szpitalu Południowym.
5: Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie. Ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym.
4: Zapewnia Rafał Trzaskowski i podkreśla, że politycy nie będą zasiadać w żadnych miejskich spółkach, zarządach i radach nadzorczych. Odchodzę bez żalu i złych emocji. Jestem dumna z mojej ponad 30-letniej pracy na rzecz mojego miasta. Niech dalej się rozwija, rośnie w siłę i pięknieje. Tak napisała w mediach społecznościowych Renata Kaznowska. Szef ukraińskiej dyplomacji w Warszawie. Rozpoczęło się spotkanie Radosława Sikorskiego z Andrzejem Sybichą. Rozmowy dotyczą sytuacji na froncie i relacji polsko-ukraińskich. Warszawa liczy na propozycję kompromisu ze strony Ukrainy. O czym więcej już teraz nasz reporter Michał Rawa.
6: Jesteśmy skazani na dobrosąsiedztwo, tak przed wejściem na to spotkanie mówił szef ukraińskiego MSZ-u. Nieoficjalnie to Ukraińcy mieli zabiegać o bezpośrednią rozmowę szefów dyplomacji obu państw. Od kilku tygodni konflikt między Warszawą i Kijowem się zaognia, a rozpoczęło się od decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Zmiany tej nazwy domagają się polskie władze.
4: Ewakuacja po pożarze zabytkowego pałacu pod Koszalinem. Z budynku wiecznie wyprowadzono 49 osób. Płonie dach neogotyckiego pałacu z 1920 roku, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego. A na miejscu z ogniem walczy około 50 strażaków.
7: Już prawie 3 minuty po godzinie 12. To jest taka pora, że już czas w pracy powoli się dłuży, jakieś tam się ziewnięcia pojawiają. To ja wam za chwilę zagram jeden z największych hitów tych wakacji, Sad Girls od Bebe Rexha i Davida Getty. To są wakacyjne hity w Radiu SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hit zawsze na czasie. Timberg na antenie Radia SK, 18 minut po 12. Jest sposób, jak za darmo jeździć komunikacją miejską. Trzeba robić przysiady. To nie u nas coś takiego wymyślili, to w jednym z miast w Rumunii. Jak się stanie przed taką inteligentną maszyną, która skanuje ciało człowieka i się zrobi 20 przysiadów, to wtedy taka osoba dostaje bilet autobusowy gratis. Ale oni muszą być tam fit, co? Bo wszyscy wiemy, jak wygląda jazda autobusem. Czasami trzeba biec na przystanek w ostatniej chwili, zwłaszcza o poranku. A jak jeszcze każą zrobić 20 przysiadów, no to pozostaje mieć nadzieję, że w tych autobusach są odświeżacze powietrza.
1: Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Zakupy tylko w Społem. Kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów za 31,99. Wybierz Społem.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: I po reklamie.

0: Oscar Sims dobrze śpiewa. Cały czas Radio SK gra najlepsze wakacyjne hity na czasie. Ale nam się meczycho szykuje, słuchajcie. W poniedziałek o 21:00 1/8 finału mundialu. Portugalia kontra Hiszpania. Już niektórzy mówią, że to przedwczesny finał. Cristiano Ronaldo kontra Lamine Yamal. Stara gwiazda kontra młody talent. Co z tego wyjdzie? To się dopiero w poniedziałek przekonamy. Ale jutro jeszcze większe emocje. Bo słuchacze Radia SK powalczą o 10 tysięcy złotych na PGE Narodowym w Warszawie. Przed nami wielki finał SK Karniaki Cup ze Sławkiem Peszko. Jeśli się nie załapaliście, nic straconego, polecam jutro obserwować Radio SK na Instagramie. Będzie tam się dużo działo. No i sprawdzimy, czy Sławek Peszko cały czas ma formę w strzelaniu karniaków. Bo jeżeli chodzi o robienie atmosfery, to on cały czas jest mistrzem.
1: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Jeśli kojarzycie tego Axwella z Ingrozo, kojarzycie. To dobre newsy są takie, że Bon znów śpiewa u Axwella. Whatever turns you on.
1: Czeka na głosy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18:00.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Warszawsku. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Planujesz zakup nieruchomości, ale nie wiesz, od czego zacząć? W Centrum Nieruchomości Gajewska znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Wymarzoną nieruchomość, ubezpieczenia, najlepsze finansowanie i refinansowanie kredytów hipotecznych. Centrum Nieruchomości Gajewska. Znajdujemy nieruchomości, finansujemy marzenia. Od pierwszej rozmowy aż po odbiór kluczy jesteśmy z Tobą na każdym etapie. Centrum Nieruchomości Gajewska. Piła, Plac Zwycięstwa 12. Telefon 532 531 000. Nieruchomościgajewska.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: I po reklamie.

0: Słuchacie Radia SK i wakacyjnych hitów na czasie, a Dawid Podsiadło właśnie nam się subtelnie pochwalił, jakie ma plany na rozpoczęcie tego wakacyjnego weekendu. Jego druga połówka idzie się spotkać z koleżankami, a on zostaje i sprząta, proste.
1: Ty musisz lecieć na bar.
0: Więc taki jest podział obowiązków u Dawida Podsiadło, a jak to u was wygląda, jak się dzielicie dzisiaj obowiązkami? Co w to piątkowe popołudnie robicie wy, a co wasza druga połówka? Chwalcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Za chwilę najnowsze newsy.
2: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego. www.giacomo.pl

0: Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Koniec z nerwowym sprawdzaniem postępów budowy. Twoje nowe mieszkanie w Pile już czeka. Osiedle Lotników 2 przy ulicy Kołobrzeskiej w Pile to gotowe lokale mieszkalne i usługowe w spokojnej okolicy. Od Prime Developer otrzymujesz wysoki standard i bezpieczeństwo. W ofercie także komórki lokatorskie i miejsca postojowe. Gwarantujemy szybki proces podpisania umowy i sprawne przekazanie kluczy. Sprawdź szczegóły na primedeveloper.pl.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
5: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Więcej na sk.pl.
10: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jak przystało na jego wysokość króla puszczy, będzie moc, siła i emocje.
13: Festiwal Żubra w Mirosławcu. Liczne atrakcje dla całych rodzin oraz Dikanda, Wac to ja, Piotr Cugowski, Agnieszka Chylińska i zabawa z DJ-em. Festiwal Żubra w Mirosławcu. Muzyka i rekreacja. 4 lipca Stadion Miejski. Imprezę poprowadzi znany dziennikarz Roman Czejarek. Koncerty od 17. Na Festiwal Żubra zaprasza burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
16: W Pile po południu niebo będzie w większości zachmurzone, choć słońce czasem się przebije. Termometry pokażą około 20 kresek. Wieczorem temperatura wzrośnie do 22 stopni. Wiatr będzie łagodny, więc można spodziewać się spokojnego popołudnia.
15: Sponsorem programu był Decathlon.
17: Eska.
18: Jak lato, to musi być gorąco, a jak gorąco, to muszą być dobre imprezy. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City, kolejna porcja tego, dokąd warto się wybrać. Rapstacja Festival, tak nazywa się impreza, która szykuje się w Sławie od 8 do 11 lipca. To jest opcja dla tych, którzy lubią polski rap. Nie tylko zresztą polski, bo wpadnie tam chociażby Busta Rhymes, amerykański raper, wielki raper, ale poza nim także Mata, Oki, BDOS, Problem, White 2115, PZ, Żabson, Gibbs, Kizo i mogę tak jeszcze wymieniać, chociażby Kuban czy Jan Rapowanie. Ja też tam będę, wpadajcie, bo będzie się działo. A jeśli lubicie imprezy na świeżym powietrzu, za które płacić nie trzeba, to już dzisiaj o stronie morskiej Sound & Grace tam zagrają, a to w ramach SK Music Tour. To jednak nie wszystko, dziś też w Dębicy SK Music Tour, tam Zakopower, a za tydzień Trzcinica, tam TD.
17: SK. SK. SK. SK. Summer City.
0: codzienne info o wakacyjnych imprezach.
14: Minęła 13, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Premier stawia ultimatum w sprawie ochrony zdrowia. Do wtorku oczekuje od minister zdrowia i szefa NFZ przygotowania konkretnych rekomendacji zmian. Jeśli ich zabraknie, w środę mają zapaść decyzje personalne. To pokłosie afery w warszawskim szpitalu południowym.
17: Więc kwestia miejsc, saloników VIP, zeszytów, a więc omijania kolejek, milionerów, którzy zarabiają te miliony w sposób albo niezgodny z prawem, jest to w ogóle poza dyskusją, albo z nadużywaniem systemu. To musi się skończyć.
14: Mówił premier, a wcześniej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował o odejściu dwóch wiceprezydent Warszawy. Renata Kaznowska odpowiadała za zdrowie, a Aldona Machnowska-Góra zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala. Tymczasowy areszt po tragicznym wypadku w Lublinie. 19-letni Patryk M. najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Według śledczych prowadził samochód pod wpływem alkoholu i bez prawa jazdy. W zderzeniu zginęła 17-letnia pasażerka. Podejrzany nie przyznał się do winy. Grozi mu do 20 lat więzienia. Pożar w gdańskim porcie wciąż nie jest opanowany. Od kilkunastu godzin strażacy walczą z ogniem na statku pod banderą Panamy. Pożar wybuchł wieczorem w ładowni wypełnionej złomem. Na miejscu pracuje około 100 strażaków, mówi Dawid Westrych ze Straży Pożarnej w Gdańsku.
19: Działania strażaków koncentrują się przede wszystkim na podawaniu środków gaśniczych do ładowni w statku, w której ten pożar powstał.
14: A służby zapewniają, że dym nie zagraża mieszkańcom. Nikt nie ucierpiał, a cała załoga bezpiecznie opuściła statek.
20: Już za chwilę będzie można się szykować do wyjścia z pracy, a jak z pracy wyjdziemy, to się trzeba będzie podzielić domowymi obowiązkami z drugą połówką. Jak to u was wygląda? Nagrywacie głosówki na Messengerze Eski. No i Patrycja ma genialny sposób, żeby mąż się na urlopie nie nudził. Szczegóły za chwilę. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: To jest hymn wszystkich wyjeżdżających z pracy przed urlopem w piątkowe popołudnie. Asher z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. I właśnie w takiej sytuacji jest mąż naszej słuchaczki Patrycji. Zapytałem, jak się dzielicie obowiązkami w piątkowe popołudnie. No i Patrycja jest po prostu bardzo dobrą żoną.
1: Mój mąż jest w pracy, ale zaczyna niedługo urlop, więc szybko jadę do sklepów budowlanych. Kupię mu farby, panele, inne takie szpachelki, pędzle, żeby się chłopak nie nudził na urlopie, no muszę o niego zadbać.
0: No wiadomo, proszę bardzo, jaka dobra żona. Dba o to, żeby mu z nudów jakieś tam dziwne pomysły do głowy nie przychodziły, prawda? Ale Patrycja, ja mam tylko nadzieję, że przynajmniej dasz mu jakiegoś tam szwagra czy kumpla do pomocy przyprowadzić, żeby się lepiej pracowało, prawda? Bo on teraz pewnie tam siedzi w pracy i myśli, jaką tu wymówkę wymyślić. Może się samochód popsuł, może warto coś naprawić, może jakaś trawa do skoszenia. I czy w razie czego jest opcja, żeby jednak anulować ten wniosek urlopowy? Radio
2: SK. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl. You ready?
8: Tylko w Disney Plus. Every second counts, baby. Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon. Restaurant is flooded. To już ostatnia szansa. I am selling the building. By uratować to miejsce. We have each other and nothing left to lose. The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening. Suplement diety elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
12: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
15: I po reklamie.

0: Katy Perry w Radio SK i okrzyki radości. Tak jest! To już jest ten moment. Prawie zaczyna się wakacyjny weekend. Już za 21 minut będzie godzina 14, a wy się chwalicie, jak dzielicie się piątkowymi obowiązkami z drugą połówką. No i u Magdy jest bardzo sprawiedliwie. Ja myślę, że to jest mniej więcej 50 na 50.
1: Ja sprzątam całe mieszkanie, pranie robię i tego typu rzeczy, a mój facet idzie do garażu przekładać śrubki, cokolwiek to znaczy.
0: A to tak się wydaje, tylko że to jest bez sensu. To ma sens, bo my nigdy przecież nie wiemy, kiedy takie śrubki się przydadzą, prawda? Trzeba je pielęgnować. A no i jeszcze jedną rzecz ustalmy. Takie przekładanie śrubek jest bardzo wymagające, bardzo męczące, więc mąż prawdopodobnie wieczorem będzie potrzebował wolnej kanapy.
2: Autopromocja. Jak wkręcać? To

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
15: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
16: To niska cena.
17: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
18: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
19: Sposób na twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
20: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
21: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
22: Co kupiłaś?
21: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
22: Aż 40 kapsułek żurawidu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
21: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
25: Może poinformować po prostu.
26: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
27: No w sumie.
28: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
29: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
30: I po reklamie.
31: SK. SK.
32: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego. www.giacomo.pl

0: Gips i Igo z bardzo wakacyjnym numerem. To są właśnie wakacyjne hity na czasie w Radiu SK. Rafał Adamczak w studiu, cześć.
1: Dzień dobry, Łukasz, jakbyśmy my nagrali w duecie jakąś piosenkę.
0: To nie wiem, czy dałoby się tego słuchać, ale słuchaj, Rafał, no. Ja ci gratuluję, bo jesteś uratowany. Żona cię do niczego nie zagoni, bo na przykład Piotrek ma dzisiaj bojowe zadanie, posłuchaj.
2: Właśnie wiozę moją żonę na rzęsy, a ja zajmuję się dziećmi, ale żeby było potem zabawniej, to ona idzie do pracy, a ja dla odmiany zajmuję się dziećmi.
0: Także istnieje szansa, że Piotrek wpadnie na szalony pomysł, żeby jednak zadzwonić i zaprosić teściową pod
1: odwiedziny. Ale ja czekaj, bo ja dostałem wczoraj w prezencie urodzinowym od żony skrzynkę narzędziową z wyposażeniem. Zaraz pewnie usłyszę, no może zrobiłbyś z tego jakiś użytek.
0: Ale nie, to bardzo dobrze, bo wtedy właśnie będziesz mógł się zmyć i tam coś w garażu porobić dzięki
1: tak
0: tej
1: zrobię.
0: Skrzynce. Rafał Adamczak zostaje z wami i będzie wam grał wakacyjnie.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram, a papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
6: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Więcej na sk.pl.
7: Klasyczne? Kokosowe. A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
12: Nerdsfer.

0: Wszystkie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl

0: będzie ostatnia reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack.
5: W Pile po południu temperatura osiągnie 20 kresek, a niebo będzie przeważnie zachmurzone, choć słońce też się pojawi. Umiarkowany wiatr nie powinien przeszkadzać. Wieczorem słupki rtęci podskoczą do 21 stopni. Idealne warunki na relaks po tygodniu pracy.
4: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: I niech ktoś mi powie, że w Polsce nic się nie dzieje. No to wtedy powiem, posłuchaj SK Summer City. Mati Wróżyło, cześć, to jest właśnie SK Summer City. A zaczynam od tego, co dzieje się w ramach imprezy Męskie Granie. Ona już się zaczęła. Poznań to najbliższy przystanek, 10-11 lipca. Poza tym potem Gdańsk, Wrocław, Kraków czy Warszawa. Przystanków jest sporo, a artystów równie dużo. Między innymi oczywiście Męskie Granie Orkiestra, więc Vito Bambino, Igor Herbut czy Zalia. Ale to nie wszystko. Wpadajcie też do Łodzi. 10-12 lipca, piątek, niedziela, tam Audio River, a jak Audio River, to może oznaczać tylko jedno: elektroniczne, najlepsze brzmienia. Jeżeli lubicie właśnie takie techno i tak dalej, no to bądźcie koniecznie tam, a jeżeli macie ochotę na techno i elektronikę bez wychodzenia z domu, to słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek od 18.
7: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
8: Minęła 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trzęsienie ziemi w warszawskim Ratuszu. Ze stanowisk odchodzą dwie wiceprezydentki, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Prezydent Warszawy poinformował, że obie same złożyły rezygnację. Zapowiedział też, że politycy nie będą zasiadać w spółkach i radach nadzorczych. Wprowadzamy najwyższe standardy, dodaje prezydent Warszawy.
9: Zobowiązałem także szefów miejskich placówek leczniczych do ponownego przejrzenia wszystkich skarg i niepokojących sygnałów. Dla cwaniaków i oszustów ma być zero tolerancji. Każdy, kto chce obejść procedury, obejść kolejki, ma obejść się smakiem i zostać odesłany z kwitkiem.
8: A zmiany personalne to konsekwencje afery w Szpitalu Południowym. Poważny wypadek podczas nauki jazdy na obwodnicy Wąchocka. Dwie osoby trafiły do szpitala, to 17-letnia kursantka i instruktor. Do zdarzenia doszło Świętokrzyskiem w kierunku Skarżyska Kamiennej. Na drogę wybiegło zwierzę, a kursantka gwałtownie zahamowała.
10: Kierujący pojazdem, jadący za nim Iwego, nie zachował bezpiecznej odległości. Najechał na tył poprzedzającego go pojazdu. Pojazd nauki jazdy zjechał z drogi, wpadł do rowu.
8: Relacjonuje Paweł Szczygieł ze starachowickiej policji. Znamy wyniki egzaminu ósmoklasisty. Najlepiej uczniom poszły język polski i angielski. Najgorzej wypadły matematyka i język niemiecki. Egzamin pisało w maju ponad 386 tysięcy ósmoklasistów. Od wyników zależy teraz rekrutacja do szkół średnich.
7: Wrzuć na luz!
11: Wrzuć na luz!
7: Wrzuć na luz!
11: W radiu SK.
12: Takie wakacyjne zdziwko, bo tutaj mnie jeszcze nie było o tej porze, a jednak Rafał Adamczak, witajcie, 2 minuty po godzinie 14, piąteczek wakacyjny, ale się fajne rzeczy zaczynają, to wszystko przed nami. Fajnie będzie też muzycznie, sezon, tak zaczynamy tę godzinę z Dawidem Podsiadło.

0: taka wakacyjna prowokatorka trochę z tej Marisy, bo na wakacje to chyba powinno być zakochaj, prawda? A ona, że odkochaj. Ale z drugiej strony może, żeby się zakochać, to trzeba się najpierw odkochać. Wiadomo, w życiu różne sytuacje bywają, niektóre dość skomplikowane. To są wakacyjne hity na czasie, to jest wakacyjne Wrzuć na luz w piątek 3 lipca, 17 po drugiej. Czas jest bardzo ważny, bo wiadomo, że w piątek o tej porze, będąc jeszcze w pracy, to już tak coraz częściej spoglądamy na zegarek i coraz częściej też uciekamy się do tego, żeby trochę pościemiać, nie? A tak w ogóle to już myślami jesteśmy albo na wyjeździe weekendowym, albo już na tym urlopie, który się pewnie za chwilę u niektórych rozpocznie. I tak właśnie a propos, wiadomo, że w myślach pewnie już pakujecie walizki, torby, samochody na wyjazdy weekendowe, wakacyjne. Ja chciałem was zapytać, czy macie coś takiego w swoim podróżniczym, wakacyjnym niezbędniku, co zawsze ze sobą zabieracie na wakacje albo na urlop, a jeszcze nigdy wam się nie przydało. 664-402-302, tu czekam na SMS-y, na głosówki, tradycyjnie czekam na eskowym messengerze, a Tate McRae też czeka i ona ze swoim Just Keep Watching już za chwilę muzycznie w Radiu SK.
1: Autopromocja.
2: 4 lipca, Dzień Niepodległości w Stanach. W Barczewie to rocznica nadania praw miejskich, ale 4 lipca to też Dzień Hot Doga. Nieważne, czy wolisz parówkę, czy kabanosa, czy dodajesz pikle, czy posypujesz prażoną cebulką. Chcesz świętować? Zgłoś się na sk.pl i już w sobotę zgarnij 500 i smakołyki do twojego hot doga.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Sokołów, producent stówek, parówek z szynki.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
7: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy, najnowocześniejszy sprzęt, wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja, samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
8: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
9: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to hity z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Nescafe 200 gramów, 21,99. A ketchup pudliszki 700 gramów, jedynie 6,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: I po reklamie.

0: Oj, na pewno taki nie jeden wakacyjny Alejandro w niejednym kurorcie, czy to polskim, czy zagranicznym, się ujawni. Wiecie, sandał, skarpeta, klapki, brzuszek piwny, te sprawy. Ale dobra, zostawmy to, bo na razie to my planujemy wyjazd na wakacje. Ja was pytam o to, co najczęściej ze sobą na takie wyjazdy zabieracie, a potem się okazuje, że to było zupełnie niepotrzebne i tak w kółko wam się to powtarza. I takie miałem przeczucie, że zaczniemy z wysokiego C. Posłuchajcie Marka.
1: Cześć, pytałeś się, co zabieramy na wakacje od wielu lat, a co w większości wypadków okazuje się nieprzydatne. W moim wypadku jest to teściowa. Człowiek zawsze ją ciągnie na te wakacje, a nawet dzieckiem się nie zajmie. Pozdrawiam.
0: To może chociaż pranie by zrobiła. Kasia teraz.
2: Ja zawsze zabieram na wakacje płyn do prania w razie czego, w razie w, i zawsze go przywożę z powrotem. Nigdy go nie jestem w stanie zużyć.
0: No, są też tacy, którzy dokładnie w razie tego samego zabierają ze sobą trzy razy więcej ubrań, ale dobra, droga Kasiu, to dla ciebie w prezencie nasza eskowa torba i na pewno jeszcze coś do tego dorzucimy, żeby było gdzie ten płyn do prania spakować ewentualnie. Dwa razy więcej jakiegoś wakacyjnego outfitu. Ja jeszcze was pytam, dawajcie śmiało z głosówkami. Co takiego zazwyczaj zabieracie ze sobą na wakacje, a potem się okazuje to zupełnie niepotrzebne.
3: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Jeśli kojarzycie tego Axwella z Ingrozo, kojarzycie. To dobre newsy są takie, że Bon znów śpiewa u Axwella. Whatever turns you on. Czeka na głosy na SK.pl.
3: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18:00.
4: Zapraszam, Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
13: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
14: Ach, to niska cena.
15: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
17: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
19: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
18: No, sam zobacz.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Chcesz studiować medycynę na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce? Wybierz kierunek lekarski Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, realizowany w Instytucie Nauk Medycznych w Pile. 6-letnie studia, nowoczesne centra symulacji medycznej, zajęcia kliniczne i praktyki realizowane we współpracy z podmiotami leczniczymi Wielkopolski. Rozwijaj swoją przyszłość z UAM. Szczegóły na stronie medycyna.amu.edu.pl.
23: I po reklamie.

0: To jest bardzo dobra piątkowa i wakacyjna zachęta od Bledki. Tańcz, tak nazywa się ten numer. Gramy wam wakacyjne hity na czasie. Wiadomo, że tańczyć chcemy i bawić się również, czy to na mniejszych, czy na większych imprezach albo festiwalach. Tam się dzieją czasem różne dziwne rzeczy. No i co zrobić, kiedy nagle okazuje się, że nasza stylówka na placu bitwy takiej dobrej imprezowej nagle uległa uszkodzeniu, błaga o pomoc, trzeba ją jakoś zreaktywować na dzień następny festiwalowej zabawy. Słuchajcie, jest artykuł, który wam w tym pomoże, w takim nowym miejscu, które dla was uruchomiliśmy w sieci story.sk.pl, nasz nowy multimedialny magazyn Radia SK w tym lipcowym wydaniu, właśnie o tym, jak uratować taką stylówkę na festiwalu, wtedy kiedy impreza jest bardzo dobra i się trochę zapominamy. Jeżeli chcecie, zaglądajcie story.sk.pl, na pewno ta rada wam się przyda, chociaż życzę, żeby nie, ale wiadomo, przygotowanym być trzeba. 4,5 minuty no i będzie godzina 15.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Koniec z nerwowym sprawdzaniem postępów budowy. Twoje nowe mieszkanie w Pile już czeka. Osiedle Lotników 2 przy ulicy Kołobrzeskiej w Pile to gotowe lokale mieszkalne i usługowe w spokojnej okolicy. Od Prime Developer otrzymujesz wysoki standard i bezpieczeństwo. W ofercie także komórki lokatorskie i miejsca postojowe. Gwarantujemy szybki proces podpisania umowy i sprawne przekazanie kluczy. Sprawdź szczegóły na primedeveloper.pl.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Jak przystało na jego wysokość króla puszczy, będzie moc, siła i emocje.
7: Festiwal Żubra w Mirosławcu. Liczne atrakcje dla całych rodzin oraz Dikanda, VAT to ja, Piotr Cugowski, Agnieszka Chylińska i zabawa z DJ-em. Festiwal Żubra w Mirosławcu. Muzyka i rekreacja. 4 lipca Stadion Miejski. Imprezę poprowadzi znany dziennikarz Roman Czejarek. Koncerty od 17. Na Festiwal Żubra zaprasza burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus, cena przed obniżką 6,99. A teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe Lusem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
11: Domowe przetwory, spiżarnia bogata. Z Bricomarsze zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
12: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Pani Celinka wie, co jest super.
16: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
15: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Po południu w Pile czeka nas przyjemne 21 kresek. Na niebie zobaczymy zarówno słońce, jak i chmury, co stworzy całkiem miły klimat. Wiatr będzie słaby z kierunku północno-zachodniego. Idealne warunki na relaks na świeżym powietrzu, bez obaw o nagłe zmiany pogody.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: Minęła 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Ukraina ma tonować nastroje w relacjach z Polską. Takie sygnały płyną z Kijowa, mówi premier Donald Tusk. A w Warszawie spotkali się Andrii Sybicha i Radosław Sikorski. Rozmowy dotyczyły relacji polsko-ukraińskich i bieżących napięć. O czym więcej Michał Rawa.
1: To spotkanie trwało około godziny. Na razie nie znamy jego szczegółów, ale według słów premiera Donalda Tuska ukraińskie władze zrozumiały, że warto szukać sposobów na uczciwą rozmowę o kwestiach historycznych i nie eskalować napięcia w obustronnych relacjach.
0: Zobaczymy, to pewnie jest długi proces, ale jak wiecie, jestem przekonany, że dobre relacje ukraińsko-polskie są w obopólnym interesie, ale wymagają dobrej woli ze strony Kijowa. To już nie może być tak, że tylko Warszawa będzie prezentowała cały czas dobrą wolę.
1: Ustalenia z rozmowy szefów dyplomacji Polski i Ukrainy poznamy zapewne niedługo na konferencji prasowej Radosława Sikorskiego i szefa MONU Władysława Kosiniaka-Kamysza.
13: A ta ma rozpocząć się już za chwilę. Trudny mecz hurkacza na Wimbledonie. Polak zagra dziś w trzeciej rundzie z Tomim Paulem. Obaj do tej pory nie stracili seta w turnieju, a początek meczu nie wcześniej niż o 15.30. A za to już za godzinę startuje SK Music Tour w Dębicy. Na mieszkańców i gości czekają rodzinne atrakcje i koncerty. O szczegółach nasz eskowy reporter Tomek Widak.
20: Organizatorzy przygotowali animację dla dzieci, strefę gastronomiczną i wesołe miasteczko. Wieczorem natomiast scenę przejmą artyści. Gwiazdą wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski.
13: Koncerty odbędą się na Stadionie Miejskim, a jutro drugi dzień SK Music Tour w Dębicy. Tym razem wystąpi Zakopower.
21: Wrzuć na luz.
22: Wrzuć na luz.
13: Dobra, wrzucimy. A u nas w Radiu SK na początek tej godziny wystąpi Stomp, to chciałem powiedzieć. Back to Friends, tak będzie. Potem Bausa, potem będzie Shawn Mendes, potem będzie Gibbs i Kukon, a potem, a to już wam nie powiem, niech to będzie niespodzianką, ale ja też będę. Rafał Adamczak, witajcie, piąteczek, 2 minuty po godzinie 15.

0: Masza, większość klasycznych polskich ojców ma taki wózeczek, z którym śmiga na plażę w wakacje, ciągnąc za sobą ten cały majdan. No jak nie mam wózeczka, to trzeba to wszystko nieść i wiadomo, wtedy już różne sposoby. I pod pachą, i na głowie, i w torbach, i tak, i niektórzy ciągną. Wiecie, różne są sposoby. Pewnie teraz nie z niejednym ojcem mógłbym piąteczkę skleić, ale właśnie, a propos tego, co zabieramy ze sobą na wakacje, co okazuje się często niepotrzebne, i a propos wózka, to jest głosówka od Bartka.
1: Każdego roku ten wózek na plażę z nami jedzie i każdego roku jedzie tylko po to, żeby być w bagażniku. A nie wyciągaj, a do niech jeszcze jutro go wyjmiemy, jeszcze pójdziemy na plażę bez. I tak rok w rok, chyba już 7 sezon, ten wózek jest niezbędnie potrzebny. Zawsze jedzie z Wrocławia do Sopotu albo z Wrocławia do, nie wiem, do Ustki, ale nie jest wyciągany. Serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się.
0: Bartek, to nawet nie masz pojęcia, ilu ojców teraz ci zazdrości, bo ciągnąc taki wózek po piachu. No Bartek, jesteś szczęściarzem, jesteś naprawdę.
2: Reklama.
3: RTV Eura GD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Eura GD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zakupy tylko w Społem. Winiary, buliony 120 gramów, drobiowy, warzywny lub wołowy za 4,49. Wybierz Społem.
5: Szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
6: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku napój Tymbark Owoce Świata 1 litr. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką Bakerolls Pizza 7 Days 150 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcję kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
9: I po reklamie.

jest wakacyjny Wrzuć na luz w Radiu SK, Kaśka Sochacka i Szum. Ciekaw jestem, co u was szumi w tym momencie. Czy może klimatyzator, czy może wentylator, albo jakiś inny wiatraczek, a może już komuś piątek mocno wakacyjny w głowie szumi? Nie wiem. Słuchajcie, a słyszeliście o tej parze, która bez zabezpieczenia wdrapała się na szczyt Empire State Building? Bez zabezpieczenia. Na szczyt. Też mi coś, ale z drugiej strony, słuchajcie, trochę zmieniając, bo oni jeszcze na tym szczycie oczywiście się zaręczyli. Tak, to zrobili dokładnie, tak sobie to wymyślili, to może troszeczkę zmieniając temat naszej rozmowy, może właśnie pierścionek zaręczynowy to jest taka rzecz, którą powinniśmy ze sobą wozić zawsze i wszędzie na wakacyjne podróże, bo nigdy nie wiemy, gdzie się znajdziemy, co zrobimy szalonego i może właśnie wtedy wypadałoby się zaręczyć, tak żeby cały świat o nas mówił. No nie wiem, ale nie róbcie tego w domu i nie naśladujcie. Mówię o tym, co oni na tym Empire State Building zrobili. 15.30 dokładnie na zegarkach. To teraz już Martin Garrix, Ed Sheeran, Rip It, tak nazywa się ten numer, a później będzie Ariana Grande.

0: Ariana Grande, One Last Time, to jest SK, to wakacyjne Wrzuć na Luz w piątek 3 lipca, 24 minuty, będzie godzina 16, tak? Wiem, że niektórzy odliczają, a w pracy jeszcze siedzieć trzeba, bo jakiś taki szef nieuległy. Albo nie zna życia, albo... A dobra, może postawmy trzy kropki, bo jeszcze pójdziemy w tych rozważaniach za daleko i co będzie, jak nas poprosi dzisiaj od godziny? No to nam zepsuje ten wakacyjny weekend, który za chwilę totalnie wszystko, prawda? Słuchajcie, wracając do naszych dyskusji, co zazwyczaj zabieramy ze sobą na wakacje, a potem okazuje się i tak niepotrzebne. Teraz Karolina.
1: Cześć, zawsze zabieram ze sobą zeszyt i długopis. Choć nigdy się nie przydają, ale być muszą. Pozdrawiam.
0: O, Karolina, no bardzo ci dziękujemy, też cię pozdrawiamy, ale może ty po prostu w złe miejsca jeździsz na wakacje. Bo tak mi się wydaje, że jak się ma pod ręką na wakacjach i długopis i zeszyt, no to przecież chyba nie ma bardziej sprzyjającej sytuacji, jak wziąć od kogoś autograf, prawda? Więc trzeba bywać tam, gdzie, nie wiem, gdzie gwiazdy bywają, Międzyzdroje na przykład, albo inne festiwale, a tych u nas bardzo dużo. Rapstacja niedługo w Sławie. A właśnie, tak a propos, to przez cały weekend, który już za chwileczkę, już za momencik, czyli i jutro, i pojutrze u nas w Esce będą do zdobycia karnety na rapstację.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet, z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chcesz studiować medycynę na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce? Wybierz kierunek lekarski Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, realizowany w Instytucie Nauk Medycznych w Pile. 6-letnie studia, nowoczesne centra symulacji medycznej, zajęcia kliniczne i praktyki realizowane we współpracy z podmiotami leczniczymi Wielkopolski. Rozwijaj swoją przyszłość z UAM. Szczegóły na stronie medycyna.amu.edu.pl.
14: I po reklamie.

0: To jest czasami tak, że jak wychodzimy z pracy, jesteśmy już totalnie zmęczeni, przemęczeni, przebodźcowani, potrzebujemy odrobiny takiego uff. No to mam nadzieję, że Temper City Self-Aware, numer, który jest nowością na naszej playce ES-kowej, właśnie spowodował, że mogliście z jednej strony zrobić sobie takie uff, jak założyliście słuchawki na uszy, ewentualnie wsiedliście do własnego samochodu, żeby już jechać do domu albo na ten upragniony weekend, no ale z drugiej strony też temu numerowi nie brakuje energii, więc mam nadzieję, że i wam tej energii nie ubyło. To wakacyjne Wrzuć na Luz w Radiu SK. Za 5 minut niespełna będzie godzina 16. A jest piąteczek. Wiecie, co to znaczy, prawda?
1: Sponsorem programu była firma

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Planujesz zakup nieruchomości, ale nie wiesz, od czego zacząć? W Centrum Nieruchomości Gajewska znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Wymarzoną nieruchomość, ubezpieczenia, najlepsze finansowanie i refinansowanie kredytów hipotecznych. Centrum Nieruchomości Gajewska. Znajdujemy nieruchomości, finansujemy marzenia. Od pierwszej rozmowy aż po odbiór kluczy jesteśmy z Tobą na każdym etapie. Centrum Nieruchomości Gajewska. Piła, plac Zwycięstwa 12. Telefon 532 531 000. Nieruchomościgajewska.pl.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack.
15: Chwilę po południe zapowiada się przyjemnie. Termometry pokażą 21 kresek, a słońce będzie przeważać nad niewielkimi chmurami. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na samopoczucie. Bez upadów, wiatr łagodny, idealny czas na relaks na świeżym powietrzu.
14: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: Jest 16. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Polska i Ukraina muszą wrócić do spokojnego dialogu, przekonuje szef polskiego MSZ po spotkaniu z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sybichą, mówi wicepremier Radosław Sikorski.
17: W tych stosunkach są tacy, którzy grają na podbijanie sobie punkcików poparcia. To jest często dobre dla nich, ale złe dla stosunków polsko-ukraińskich.
16: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że bez uporządkowania kwestii historycznych Ukraina nie ma szans szans na wejście do Unii Europejskiej.
0: Jeżeli chce się być z kimś przyjaźni, w sojuszu, w Unii, to nie sprawia mu się bólu i cierpienia.
16: A jednocześnie obaj ministrowie deklarują dalsze wsparcie dla walczącej Ukrainy. Prokuratura bada sprawę po incydencie w Sejmie. PSL żąda konsekwencji dla Janusza Kowalskiego. Poseł miał użyć karty do głosowania parlamentarzysty PSL Jarosława Rzepy. Prokuratura rejonowa Warszawa-Śródmieście prowadzi czynności sprawdzające. Złożenie zawiadomienia zapowiedział też szef klubu PSL Krzysztof Paszyk.
12: No to jest rzecz naganna. W przeszłości takie zachowania były bardzo surowo karane.
16: A Janusz Kowalski zaraz po incydencie tłumaczył, że doszło do pomyłki.
18: Zgłaszam od razu formalnie, że w głosowaniu numer 9 i 10 omyłkowo użyłem innej karty niż swojej. Czasami się zdarza.
16: A sprawa ma być też zgłoszona do Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej. Polscy koszykarze rozegrają dziś kolejny mecz kwalifikacji do Mistrzostw Świata. O 18 zagrają na wyjeździe z Austrią. Później w poniedziałek zmierzą się jeszcze z Holandią. To w krakowskiej Tauron Arenie.
19: Wrzuć na luz.
20: Jak wam teraz szefuncia powie, że może byście zostali, bo trzeba coś tam zrobić po godzinach, powiedzcie mu to, co Justin Bieber wyśpiewa na początek tej godziny. Sorry. No i weźcie torbę i wyjście. Gorzej, jak on mam dokładnie to samo powie na koniec miesiąca, albo jak przyjdziecie po podwyżkę. No ale wy wiecie pewnie dokładnie, jak to rozegrać. Teraz już piąteczek, wakacje trwają, luzujemy zdecydowanie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Katy Perry i Kiss the Girl, to jest SK i piątkowe wakacyjne Wrzuć na Luz, 14 po 16. Halo kamper eskowy, halo Marta, halo mąż Marty. Wiemy, że oni w trasie i ciekaw jestem, czy już w tym momencie są w stanie powiedzieć, no słuchaj, to może jest coś, co niepotrzebnie zabraliśmy w naszą podróż. No,

0: To jest taki temat, który się zrodził dzisiaj po południu. Czy wy macie coś takiego, co zawsze ze sobą na wyjazdy, na wakacje, na różne eskapady zabieracie, a potem się okazuje, że to było albo jest cały czas absolutnie niepotrzebne. Więc Marta z kampera naszego eskowego, jeżeli nas słyszycie, dajcie znać, czy wy już coś takiego macie, już o tym wiecie. Tymczasem wpadła na naszego messengera głosówka od Łukasza.
1: My, jak co roku jedziemy nad morze, bierzemy zawsze ze sobą prowiant, który zawsze z nami jeździ z miejsca na miejsce. Szczególnie leczo, gdzie sprzeczamy się z żoną, że to leczo jest niepotrzebne. Ona twierdzi, że jest potrzebne. Później idziemy oczywiście na kompromis i robimy tak, jak żona chce, czyli bierzemy to leczo. Wozimy je ze sobą cały czas, pół wybrzeża, przewieźliśmy to leczo, po czym wróciliśmy z tym leczem do domu. Zjedliśmy dopiero w domu. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy i my, czyli jakbyście na sprawę nie patrzyli, leczo wraca. No, ale dobrze, że tradycyjną drogą.
2: Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
12: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Manx, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
13: Przed nami.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
2: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Więcej na sk.pl.
5: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
6: Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
7: I po reklamie.

0: bez powietrza. No,
1: dziękuję bardzo. Jak były upały, to właśnie mieliśmy takie bez powietrza i każdy mówił, żeby już trochę było chłodniej. No to macie, ale spokojnie, upały wrócą, podobnie jak Sanach na antenę Radia SK.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: A teraz zabrzmie jak wujek. A pamiętacie 88? Wtedy Brenda Russell nagrała taki numer Piano in the Dark, bardzo popularny. On dotarł nawet do 6 miejsca listy Billboard Hot 100. No i minęło tyle lat i proszę bardzo, dostaniemy teraz nową wersję jego. A jakże nowoczesną, a jakże odświeżoną, a jakże wakacyjną, letnią, imprezową. You Stay, Sam Harper, Just a Little. Tak to zabrzmi, a właściwie jak zabrzmi, przekonacie się już teraz, więc śmiało możecie na moją odpowiedzialność

0: Tak to się robi w Skandynawii, tak się gra właśnie. The Rasmus in the Shadows w Radiu SK w wakacyjnym Rzuć na Luz. 25 minut zostało do godziny 17. Piąteczek, przypominam, i wracamy do naszego tematu, czyli co zabieramy na wakacje, a najczęściej okazuje się niepotrzebne. Konrad i jego głosówka.
1: SK, pytacie, co ze sobą się zabiera? Żonę. Zawsze już się ze sobą zabiera, do niczego się nie przydaje. To nie zapłaci za zakupy, to nie potrafi nic zaplanować. Pozdro!
0: No czekajcie, bo jest też tutaj głos z tak zwanego drugiego obozu i głosówka od Natalii.
2: Ja na wakacje do tej pory zabierałam męża. I to w sumie było takie niepotrzebne, bo zawsze psuł zabawę.
0: No i teraz mam dylemat, bo nie wiem, albo Natalia i słuchacz Konrad, który przed chwileczką są małżeństwem, albo nie są. I może, nie wiem, powinienem wymienić was numerami telefonów.
3: Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: Jeśli kojarzycie tego Axwella z Ingrozo,
4: kojarzycie. To dobre newsy są takie, że Bon znów śpiewa u Axwella. Whatever turns you on. Czeka na głosy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18. Zapraszam, Michał Sobkowski.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: Zakupy tylko w Spoe. Kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów za 31,99. Wybierz Spoe.
10: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
11: Planujesz zakup nieruchomości, ale nie wiesz, od czego zacząć? W Centrum Nieruchomości Gajewska znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Wymarzoną nieruchomość, ubezpieczenia, najlepsze finansowanie i refinansowanie kredytów hipotecznych. Centrum Nieruchomości Gajewska. Znajdujemy nieruchomości, finansujemy marzenia. Od pierwszej rozmowy aż po odbiór kluczy jesteśmy z Tobą na każdym etapie. Centrum Nieruchomości Gajewska. Piła, Plac Zwycięstwa 12. Telefon 532 531 000. Nieruchomościgajewska.pl.
12: Znowu muszę się zająć windykacją.
13: To coś z indykiem?
12: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
13: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
14: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chcesz studiować medycynę na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce? Wybierz kierunek lekarski Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, realizowany w Instytucie Nauk Medycznych w Pile. 6-letnie studia, nowoczesne centra symulacji medycznej, zajęcia kliniczne i praktyki realizowane we współpracy z podmiotami leczniczymi Wielkopolski. Rozwijaj swoją przyszłość z UAM. Szczegóły na stronie medycyna.amu.edu.pl.
17: I po reklamie.

0: 7 minut i będzie godzina 17. Fire, fire, to jest Streamza w Radiu SK i wakacyjne wrzuć na luz. Słuchajcie, no jutro to się będzie działo. SK Karniaki Cup na PGN Narodowym, tam będziemy. Sławek Peszko tam będzie przede wszystkim. Nasi słuchacze, którym się udało, będą próbować jutro w specjalnym challenge'u zgarnąć 10 tysięcy złotych. W specjalnym challenge'u piłkarskim. Wszystko będziemy relacjonować w naszych social mediach, więc nawet jak się wam nie udało i nie możecie być z nami na miejscu, no to mam nadzieję, że atmosferę bardzo dobrze poczujecie, atmosferę piłkarską, atmosferę Stadionu Narodowego, no i też będziecie się czuli tak, jakbyście rzeczywiście Sławka poznali osobiście. Ja wam to mogę już teraz obiecać. Pamiętajcie, SK Karniaki Cup to już jutro, ale jutro też na przykład w Stanach Wielkie Święto, Dzień Niepodległości. Z biegiem okoliczności jest to też Dzień Hot Doga i my tutaj też będziemy świętować, więc moi drodzy, 500 do zgarnięcia i zestaw smakołyków do Hot Doga właśnie. Sprawdzajcie szczegóły na sk.pl i tam zgłaszajcie się. Dzień Hot Doga już jutro.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparin. Rizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
0: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Koniec z nerwowym sprawdzaniem postępów budowy. Twoje nowe mieszkanie w Pile już czeka. Osiedle Lotników 2 przy ulicy Kołobrzeskiej w Pile to gotowe lokale mieszkalne i usługowe w spokojnej okolicy. Od Prime Developer otrzymujesz wysoki standard i bezpieczeństwo. W ofercie także komórki lokatorskie i miejsca postojowe. Gwarantujemy szybki proces podpisania umowy i sprawne przekazanie kluczy. Sprawdź szczegóły na primedeveloper.pl.
7: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Australia z Egiptem, Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka, Kolumbia z Ganą. Oglądaj Mundial od 19.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak Tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jak przystało na jego wysokość króla puszczy, będzie moc, siła i emocje.
14: Festiwal Żubra w Mirosławcu. Liczne atrakcje dla całych rodzin oraz Dikanda, Wac to ja, Piotr Cugowski, Agnieszka Chylińska i zabawa z DJ-em. Festiwal Żubra w Mirosławcu. Muzyka i rekreacja. 4 lipca, Stadion Miejski. Imprezę poprowadzi znany dziennikarz Roman Czejarek. Koncerty od 17. Na Festiwal Żubra zaprasza burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: W Pile wieczorem zapowiada się spokojna aura, niewiele chmur na niebie, a termometry pokażą przyjemne 21 kresek. Wiatr będzie delikatny, więc nie musimy się martwić o silniejsze podmuchy. Idealne warunki na relaks na świeżym powietrzu, bez obaw o deszcz.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: SK. SK.
19: Żeby znaleźć dobrą letnią imprezkę, nie musicie długo szukać, wystarczy odpalić Eskę. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jednym z najgłośniejszych miejsc w Polsce jest aktualnie nadwiślańska plaża w Płocku. Tam trwa Polish Hip Hop Festival. Dzisiaj dzień drugi tej imprezy. Na scenie pojawi się m.in. Tede, Jank Leosia, Guzior czy Sokół. Na tej imprezie bawią się też słuchacze Radia Eska. A jeśli nie możecie tam być, to nic straconego. Mamy kolejną propozycję. Już za kilka dni, dokładnie 8 lipca, startuje festiwal Rapstacja. To w Sławie, w województwie lubuskim. Zagra m.in. Mata, PZ czy BDOS i wy też tam możecie być. Bo uwaga, przez cały weekend w Radiu SK będziemy mieli dla Was zaproszenia, wystarczy nas uważnie słuchać. A dzisiaj za darmo załatwiamy Wam Dawida Kwiatkowskiego. To w ramach SK Music Tour w Dębicy. Dawid będzie dzisiejszą gwiazdą naszej letniej trasy koncertowej. Jutro z kolei w Dębicy zagra zespół Zakopower.
18: SK. SK. SK. Summer City.
5: codzienne info o wakacyjnych imprezach.
15: Zbliża się 17. To Olina Chorbatowska, to jest SK News. Dymisje po aferze w Szpitalu Południowym. Ze stanowisk odeszły dwie wiceprezydentki Warszawy, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Kaznowska odpowiadała w ratuszu m.in. za politykę zdrowotną. Machnowska-Góra była w zarządzie Szpitala Południowego. Dobrowolne rezygnacje ze stanowisk w ratuszu to na razie pierwsze konsekwencje polityczne. Prezydent Warszawy mówi, że nie chce podejmować pochopnych decyzji.
20: To o winie decydować będą uprawnione organy, a przede wszystkim prokuratura i niezależny sąd.
15: A premier Donald Tusk sugeruje, że ani Rafał Trzaskowski, ani szef warszawskich struktur KO, minister MSWiA Marcin Kierwiński, niczego obawiać się chyba nie muszą. Polacy podzieleni w sprawie powrotu poboru do wojska. Najnowszy sondaż pokazuje, że 47% badanych popiera przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej. Przeciw jest 40% ankietowanych. Reszta nie ma zdania na ten temat. A cały sondaż znajdziecie na se.pl. Stany Zjednoczone już świętują 250. Dzień Niepodległości. Na wyspach Guam i Marianach Północnych jest już 4 lipca. Symboliczne świętowanie rozpoczęło się także na nowojorskim Times Square. 3, 2, 1. A słynna kula tradycyjnie opuszczana jest jedynie w Sylwestra. Tym razem pierwszy raz w historii w związku z okrągłą 250. rocznicą Deklaracji Niepodległości będzie szła w dół za każdym razem, gdy północ wybije na kolejnym terytorium Stanów Zjednoczonych. W sumie dziś i jutro będzie to aż 8 razy.
21: Rzuć na luz.
22: Bo w końcu od czego są wakacje, od czego jest lato i od czego jest piątek, jak nie od tego, żeby może poluzować bardziej? Rafał Adamczak, dzień dobry. Mam tutaj najlepsze hity na czasie dla was. David Guetta i Sia. Beautiful People, tak rozpoczniemy, a potem będzie Rosé, Bruno Mars i potem jeszcze Juste i potem 21 Pilots. Dobrze będzie, co?

21 Pilots to jest SK, tak gramy w wakacje, hity na czasie, które w wakacje i latem brzmią jakoś tak zupełnie inaczej, prawda? Jakoś tak lekko. Słuchajcie, wiadomo, że weekend się już oficjalnie rozpoczął. Można na weekendzik, można gdzieś na urlop, można na wakacje wyjeżdżać, to są różne kierunki, różne pomysły na spędzenie wolnego czasu, ale kultowe wakacje za dzieciaka, kiedy jechało się albo do babci, albo do cioci i wujka, to jednak są chyba najlepsze wakacje, które każdy z nas chociaż raz przeżył i do dzisiaj wspomina. A mówię o tym dlatego, bo nie wiedziałem, a wyobraźcie sobie, że właśnie 3 lipca w kalendarzu świąt mniej oficjalnych, ale jednak takich, które istnieją, jest jasno napisane, że dzisiaj mamy Dzień Cioci i Wujka. Więc słuchajcie, gdybyście tak chcieli jakieś dobre słowo o swojej ciotuni, ewentualnie o swoim wujaszku, no to od czego jest SK? Zapraszam, zapraszam. A gdybyście tak do cioci i wujka dzisiaj z jakąś wizytą, to pamiętajcie, że tak wiecie, no, z pustą ręką nie wypada.

No ale nas panowie rozbujali. Maca między innymi na rapstacji. Na rapstację karnety zdobędziecie i jutro, i w niedzielę u nas w Radiu SK. Axwell i Bon już za chwileczkę. Whatever turns you on, tak wam zagram. Będzie też Pink. Tymczasem na naszą skrzynkę SMS-ową 664-402-302 wpadł SMS. Cześć. Pozdrów proszę Michała i Sebastiana, z którymi właśnie jadę w góry i wpadłam na to, żeby zrobić im niespodziankę, siedząc z tyłu w aucie. A pod tymi pozdrowieniami oryginalnymi i tą niespodzianką podpisała się Wiola, więc bardzo proszę nam wolno, spokojnie i szerokości wszystkim tym, którzy za kierownicami śmigają na weekendy, na wakacje, na urlopy. To jest Wrzuć na luz wakacyjne w Radiu SK.

0: To jest Pink You and Your Hands, to jest Calm, to są hity na czasie, za chwileczkę Kunsty i Teofilius London i Galaxy. Nasz kamper eskowy w trasie z Martą i jej mężem, a właściwie Marta i jej mąż w trasie naszym eskowym kamperem, ale już w kolejny czwartek postawimy go komuś znowu na przedłużony weekend, jeżeli chcecie mieć szansę. Jeżeli chcecie, żeby ten kamper na kolejny weekend był wasz, to koniecznie zgłaszajcie się w tej sprawie w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Zakupy tylko w Społem. Aksa, paluszki beskidzkie, minionki 175 gramów za 4,49. Wybierz Społem.
8: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
11: I po reklamie.

0: muszę cię przyznać, że to jest bardzo dobra nuta. Nowość o naszej playce wakacyjnej w Radiu SK. Hard to Humble, Mikolas i Trips. Tak wam gramy w Radiu SK wakacyjnie. To jest Wróć na Luz, które właśnie zwija swoje piątkowe żagle, bo to już 6 minut do godziny 18, ale pamiętajcie, jeżeli chcecie dobrego tempa i dobrych klimatów klubowych, to SK Live Remix dzisiaj startuje o godzinie 20, ale także w wakacje z soboty na niedzielę, dokładnie o północy też odpalamy SK Live Remix. I zawsze SK Live Remix też dość do znalezienia w naszej eskowej apce, więc fani takich gatunków klubowych mają jak w niebie. Też jak w niebie mają ci, którzy uwielbiają najlepsze hity, dlatego że Gorąca 20 z Michem Sobkowskim już za chwilę w Radiu SK.
1: Sponsorem programu była firma

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Przed nami 10. edycja Rap

0: Rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Tymbark Owoce Świata 1 litr. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Pod bramką Bakerolls Pizza 7 Days 150 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcję kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack.
15: Wieczorem w Pile czeka nas przyjemna pogoda. Niebo będzie prawie bezchmurne, a temperatura utrzyma się na poziomie około 20 kresek. Wiatr umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w wieczornych planach. Idealne warunki, by cieszyć się spokojnym letnim wieczorem.
14: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: SK. SK. Summer.
17: Z Radiem SK wiecie, gdzie można się dobrze wyszaleć w te wakacje. Od tego macie SK Summer City. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Czas na trzeci dzień openera. Lotnisko w Gdyni opanowały światowe gwiazdy. Za nami występ m.in. Zary Larson czy Calvina Harrisa, no a dzisiaj kolejna dostawa. Na openerze zagra na przykład Martin Garrix czy Sophie Tucker. Z polskich artystów m.in. Zalia czy Kas Bałagane. Ciekawie jest też w Płocku. Tam drugi dzień Polish Hip Hop Festiwalu. Dzisiaj na scenie na przykład Jank Leosia, Guzior czy Sokół, a jutro PZ czy Malik Montana. Na imprezkowej mapie Polski jest też festiwal Letnie Brzmienia. Najbliższy przystanek to Kraków 24 i 25 lipca. Zagra Vito Bambino, bracia Kacperczyk czy Julia Wieniawa i jeszcze wielu innych. No i przypominam, już za tydzień do Polski przyjeżdża zespół Hertz. Autorzy wielkiego hitu Wonderful Life wystąpią na letniej scenie progresji w Warszawie.
16: SK. SK. SK. Summer City.
18: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
19: Jest 18. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Tragedia w podkrakowskiej Skawinie. Nie żyje czteroosobowa rodzina. W mieszkaniu znaleziono ciała dwóch kobiet, mężczyzny i noworodka. Służby otrzymały zgłoszenie od zaniepokojonego członka rodziny. Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratury. Ogień w porcie gdańskim opanowany. Po kilkunastu godzinach ustabilizowała się sytuacja na statku pod banderą Panamy. Pożar w ładowni zlokalizowano i już się nie rozprzestrzenia. Ale to nie koniec pracy strażaków. Akcja do gaszenia prowadzona jest z lądu i przy wsparciu specjalistycznych statków.
13: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju.
18: SK Sport News.
19: Przed nami kolejna dawka mundialowych emocji. O 20 Australia zagra z Egiptem. O północy Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka, a o 3:30 Kolumbia z Ganą. W trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu Hubert Hurkacz gra z Tomem Paulem i w tym momencie na razie jest remis.
13: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.

0: No dobrze, szanowni państwo, mamy piątek, lipcowy piątek, wakacyjny piątek, letni piątek, więc czas dobrze go rozpocząć, dobrze rozpocząć wakacyjny weekend od gorącej dwudziestki Radia SK, za co wam dziękuję, że postanowiliście w towarzystwie waszych ulubionych hitów, no i mojej skromnej osoby również spędzić te najbliższe dwie godziny. Będzie też sporo premier, od premiery zaczynamy. Ludzie uważają, tak twierdzi Madonna, że muzyka taneczna jest powierzchowna, ale się mylą. Parkiet to coś więcej niż miejsce, to próg, który przekraczasz, rytualna przestrzeń, gdzie ruch zastępuje język. To wszystko przy okazji czego? Premiery jej nowego albumu Confessions 2. Confessions 2 to jest kontynuacja Confessions on a Dance Floor z 2005 roku, z którego znamy chociażby Hang Up i Sorry. Z tego nowego albumu też już mamy single. Mamy Bring Your Love, Sabrina Carpenter bierze udział i Love Sensation, a teraz mamy Danceterię, którą wam gram premierowo. Michu Sopkowski, witajcie, zapraszam.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Ogromna to przyjemność. Powita się numer wśród najlepszych hitów w Polsce. Pozycja numer 19. Nowość Łatwo Gang, Majko. No i oczywiście Fundacja Cancer Fighters, czyli wszystkie marzenia. 19. Wcześniej na 20. Spadek z 11. Ale Farben i René Miller, czyli Body Talk. Przed miejscem 18. To jest numer z najdłuższym stażem w tym notowaniu. To za chwilkę. Wieści dobre dla wszystkich fanów SK Live Remix. No, te najlepsze wieści to mieliśmy kilka tygodni temu, kiedy daliśmy znać, że ten projekt wraca. A teraz mamy dobre wieści, bo wraca nie tylko w piątki, ale będziemy was też rozgrzewać w sobotnią noc. W nocy, w soboty, na niedzielę. Dzisiaj najpierw najlepszy mix hitów na czasie do 23. O 23. Estate of Trance, Armina van Burena. Później James Hype. Później Meduza. A w sobotę, w nocy z soboty na niedzielę od północy Kygo, a potem Steve Aoki. Steve Aoki, którego numer zupełnie nowy z Ellie Oaks i Sasha, czyli Gravity, gram premierowo w SC już teraz.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Numer Regana, to prečo u Davida Guetta i Aloka? Čemu nie? Stick Figure i Angels Above Me, to teraz David Guetta, Alok i Stick Figure, Run Run River pod titule Angels Above Me, to jest jedna z trzech dzisiaj nowości w gorącej 20 Radia SK. Pierwszą mieliśmy na 19, to Łatwo Ganki Majko, to druga z nich wcześniej, na 18 najdłuższy staż na ten moment, 11 notowań, Wiktor Waligura i 4 pory roku. Nie wiem, na pewno kojarzycie, prawda? Słuchajcie, o, zagram fragment tego hitu z przełomu 2025 i 2026. Kojarzycie, prawda? To była Sienna Spyro i Die on This Hill. Sienna Spyro, która wraca nowym singlem Great Expectation, który ciekawe, czy będzie hitem porównywalnym do Die on This Hill. Gram już teraz.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Ależ to jest duet, ależ to jest numer. Roxy i White 2115, czyli Chciałam Ciebie Więcej, czyli no, trzecia najwyższa nowość w dzisiejszym notowaniu gorącej 20 Radia SK na miejscu 15. Jeśli chcecie więcej Roxy Węgiel, to się świetnie składa, bo odpaliliśmy SK Story, czyli multimedialny magazyn Radia SK. I tam właśnie gwiazdą lipcowego wydania jest Roxy Węgiel. Jest tam ekskluzywny wspólny wywiad Roxy i Kevina, a oni razem raczej wywiadów nie udzielają. Więc jeśli macie ochotę poczytać o ich wspólnej drodze, to mocno zapraszamy. Story.sk.pl. Wcześniej na miejscu 16 Martin Garrix i Ed Sheeran, czyli Repeat It, czyli skok z 20 na 16. Nie wiem, czy widzieliście ostatnio, panowie wbili na wesele. A propos wesel, Taylor Swift to już się hajtnęła, czy się nie hajtnęła? Dobra, wrócimy jeszcze do tego. Będzie okazja, miejsce 14 po takiej przerwie, bez zmian od zeszłego tygodnia. Milky i David Guetta, czyli Just The Way You Are, w remiksie tego drugiego oczywiście.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.

0: Sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 8 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz niezrównana Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
10: I po reklamie.

0: Jedyny numer, który zachował swoją pozycję sprzed tygodnia na 14. Milki i David Guetta, Just The Way You Are. Skoro jest taki jedyny numer, to znaczy, że w pierwszej trójce, no, trochę zmian jest.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale zanim pierwsza trójka, to jeszcze jedna premiera w gorącej dwudziestce Radia SK. Naprawdę zdolny wokalista. Słyszałem na żywo i było naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Kubasz Majkowski, szanowni państwo, ma nowy numer. To historia o dawaniu drugich szans. To nie zawsze chodzi o tę drugą osobę, tylko o wersję siebie, którą przy niej byłeś. I może właśnie dlatego tak trudno naprawdę odpuścić. Back to your hands. Kubasz Majkowski, premierowo.

chłopaki z Bausa byli u nas w SK Live Remix. Przypomnę, od tego weekendu SK Live Remix nie tylko w piątki po godzinie 20, ale również w nocy z soboty na niedzielę od północy gramy wam bardzo mocno EDM-owo i bardzo przyjemnie. Jak dacie mi chwilę, to wam bardzo konkretnie powiem, kto dziś, a kto jutro. Poczekajcie chwilę. O, to jest tak, że dzisiaj jest State of Trance od 23. Wcześniej oczywiście 3 godziny najlepszych hitów na czasie zmiksowanych porządnie. Później James Hype, a później od pierwszej Meduza. A w sobotę od północy Kygo, a później Steve Aoki. Prawda, że pięknie? Prawda, że przyjemnie? No, zrobiliśmy to wszystko tak, żeby było na błysk. Dawid Podsiadło, na błysk. Zeszłotygodnia nowość z 19. Dziś melduje się na pozycji.

0: Pozycja numer 11 w gorącej 20 Radia SK. W zeszłym tygodniu na 13. Urzel i spółka, czyli Moving to the Sun. Za chwilę pierwsza dziesiątka, a w niej to jest bardzo przypadkowa kolejność. Jest Męskie Granie Orkiestra 2026. Jest Shakira, Kuba i Kuba, Gibbs i Kukon, Marisa, Kaigo, Khalid, Dawid Podsiadło. Zostańcie ze mną, Michu Sotkowski, zapraszam. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mamo, będzie spalony?
5: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
7: I po reklamie.

0: Właśnie Dawid mi napisał na Instagramie, że dziś mija, podobno nie sprawdziłem, bo nie jestem w stanie, 6. rocznica nowej, nowożytnej, piątkowej, gorącej dwudziestki. Jeśli to jest prawda, to właśnie wybuchł mi mózg odrobinę. Ale go pozbieram i jakoś dojadę do końca gorącej dwudziestki. Została w końcu już tylko górna dziesiątka. A w tej dolnej mieliśmy 3 nowości. Łatwo Gangi, Majko, Wszystkie marzenia na 19, na 17, Run Run River, czyli David Guetta, Alok. No i jeszcze pozycja numer 15 to Roxy i Whiteor 2115, czyli Chciałam Ciebie Więcej. Poza notowaniem Katy Perry, Legendary Lovers, Andy Dust, Harris, Zokaria, a także Taylor Swift i Elizabeth Taylor. No mówmy się, że Taylor Swift to jakoś mocno nie jest smutna, bo tam nie za dużo się dzieje w ostatnim czasie. Hajtnęli się czy się nie hajtnęli? No. Ostatnie plotki mówią, że oni już jakiś czas temu hajtnęli w jakimś prywatnym miejscu, a to Madison Square Garden na weekend to po prostu wesele. No to się klei w jakąś historię, która ma sens, prawda? No to tak czy inaczej trzymamy kciuki i za Taylor, i za Travisa, żeby to trwało długo i żeby żyli długo i szczęśliwie, o krótko mówiąc. To nie jest szczęście spaść z 4 na 10, ale to jest wciąż pierwsza dziesiątka gorącej 20 radiaska. Kaigo, Khalid, Save My Love, Michu Sapkowski, witajcie.
1: Gorąca 20. 20.

0: Z 12 na 9 Marisa i Odkochaj to gorąca 20 Radia SK i...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC!
0: I kolejna premiera, którą mam dla was. O tym numerze, który zagram wam za chwilę, mówi się, że to może być no jeden z hymnów tegorocznego Tomorrowland, zwłaszcza, że David Guetta, bo to on jest współtwórcą tego numeru, pojawi się tam na głównej scenie w sobotę 18 lipca. David Guetta, Third Party i John Martin, czyli Human, bardzo proszę.

0: Zeszłotygodniowa nowość z miejsca 17 dziś na 7 to Shakira, Burna Boy i Die Die. Jeśli mielibyście wyliczyć najfajniejsze numery 2024 roku, to mam wrażenie, że w tym 2024 jednym z waszych ulubionych byłby na przykład ten. Na pewno pamiętacie Kisses, Bless, Cammy Watson i Baby Close. Baby Close, czyli 31-latka z Wielkiej Brytanii, wokalistka i twórczyni piosenek, ma nowy numer Temptations, gram wam go premierowo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

Na 12 z numerem Na Błysk, a na miejscu 6 z numerem Sezon. No gdzie się nie obrócisz, tam Dawid Podsiadło. No ale takie są konsekwencje turu obrotowy. No i takie są konsekwencje tego, że Dawid Podsiadło wydaje naprawdę, naprawdę dobre numery. W podsumowaniu czerwca 2026 to jest trzecie miejsce. Właśnie numer Sezon, który dziś z 5 na 6 w gorącej 20 Radia SK. Jestem wam winien jeszcze jedną informację z Wimbledonu. Hubert Hurkacz wygrywa 3-1 z Amerykaninem Paulem i melduje się w czwartej rundzie i będzie walczył dalej na, jak to się mówi, trawiastych kortach Wimbledonu. Z 8 na 5 Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat w gorącej.

0: Pięciu najlepszych przyjaciół, jedno brzmienie. Tak o sobie mówią chłopaki z Elevator Boys. To jest zespół zza naszej zachodniej granicy, z Niemiec. Love Me Better wciąż czeka w propozycjach i przed chwilą właśnie przetestowaliśmy raz jeszcze ten numer. Czy z sukcesem? Przekonamy się być może już za tydzień. Za chwilę, po krótkiej przerwie, z sukcesem, bo z 7 na 4 Kuba i Kuba, stygnie lato.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.

0: 100% składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: I po reklamie.

Wydawałoby się, że lato dopiero się rozkręca. U nich stygnie. Z 7 na 4 Kuba i Kuba, czyli stygnie lato w gorącej 20 Radia SK. Jeszcze jedną propozycję przetestujemy w tym momencie. Braldzi brazylijsko to się nie da. Dub Dogs to jest duet brazylijski. Fezo też Brazylia. Zark też Brazylia. How does it feel w propozycjach?

Jeśli chodzi o nową wersję, to bardziej brazylijsko się nie dało, ale oryginał to oczywiście Brytyjczycy z formacji New Order, Blue Monday, rok 1983, szanowni państwo. Another i 54 Ultra, Talk to You, to jest miejsce trzecie po skoku z szóstego. Eskapiła.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Z pierwszego na drugie to jest Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Nareszcie gorąca 20 radialska i nowy numer jeden z trzeciego na pierwsze. Gips, Kukon, ty masz.
2: To jest najpopularniejszy hit w Polsce.

0: Niesamowita zmiana stylu Gipsa naprawdę zadziwia, ale jej podziwiam, żeby nie było. Gips i Kukon, ty masz z trzeciego na pierwsze. Na tym trzecim dzisiaj, z szóstego, Another 54 Ultra i Talk to You. Nareszcie, czyli męskie granie orkiestra 2026 na miejscu drugim z pierwszego i z trzeciego na pierwsze. To jest nowy numer jeden, czyli Gips i Kukon, ty masz. Mam nadzieję, że macie ochotę na SK Live Remix. Najpierw 3 godziny naprawdę dobrze zmiksowanych hitów na czasie, później między innymi Armin van Buuren. No i oczywiście w aplikacji Radia SK macie to wszystko 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, jeśli tylko macie na to ochotę. Jutro finał SK Karniaki Cup. Mam nadzieję, że będziecie nas słuchać i oglądać na Instagramie. Widzimy się. Pozdrawiamy już teraz ze Sławkiem Peszką i naszymi laureatami, którzy będą walczyć, przypomnę, o 10 tysięcy złotych. To jutro na PGE Narodowym. Michu Sobkowski, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro z PGE Narodowego i słyszymy się również na antenie Radia SK w poniedziałek po godzinie 10. Cześć!
1: Radio SK. Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.

0: Razem składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
5: ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie.
9: Eska. Eska. Summer.
10: Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. A może macie ochotę na porcję heavy metalu i to nad jeziorem? A to już niedługo nad jeziorem Płotki w Pile. Konkretnie 10 lipca o godzinie 18 wystąpi TSA MNKWL. Jest to współczesne wcielenie legendarnego zespołu TSA, formacji, która na stałe zapisała się w historii polskiego rocka i heavy metalu. Zespół znany jest z potężnego brzmienia i charyzmy na scenie. Teraz łączy kultowe repertuary z nową energią. W 2023 roku muzycy wydali album Niezwyciężony, który przyjął się dobrze. Już niedługo nad jeziorem zrobi się bardzo gorąco.
9: Eska. Eska. Summer City.
11: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
12: To jest Eska Live.

0: То есть SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. За хвилю вертаємо з найкращим міксом хітів на часі.
1: Автопромоція.
0: Пакуй екіпи і рушай, де тільки хочеш. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
6: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
6: I po reklamie.
0: To jest SK Live Remix. Najlepszy mix.

0: To je SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Manx, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz niezrównana Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
1: I po reklamie.
0: SK.
4: SK. Summer.
5: City. Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. Macie ochotę się pośmiać? Jak tak, to dobrze się składa, bo w Pile stand-upów nie brakuje. Stand-up na wyspie to nazwa występu Michała Łobejki oraz Szymona Baranieckiego. Łobejko to człowiek o dużym dystansie do życia. Człowiek o wielkiej pasji do komedii. Baraniecki z kolei często dzieli się ze swoimi doświadczeniami, pracując na co dzień w korporacji, a wieczorem rozśmieszając ludzi. Razem duet Łobejko-Baraniecki może okazać się śmiertelnie zabawny. Stand-up już 16 lipca na wyspie w Pile. Wstęp jest wolny. Oj, będzie się działo.
0: SK.
4: SK.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach. To jest SK Live Remix. Najlepszy mix

0: То есть Escalive Remix. These hits never stop. За хвилю вертаємося з найкращим міксом хітів на часі.
1: Реклама. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
1: I po reklamie.
0: To jest Escalive Remix.

0: Αυτό το cool. Το yes. Escalive Remix. Escalive Remix. These hits never stop. Ζαχτήρα βρατσάμες najlepszym mixem hitów na czasie.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
4: I po reklamie.
5: Eska. Eska. Summer.
6: Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. Dalej wam mało koncertowych wrażeń? Czas na kolejną propozycję. Tym razem festiwal Żubra, na którym wystąpi wielu znanych artystów. W programie przewidzieni są Agnieszka Chylińska, Piotr Cugowski, Dikanda czy Wactoja. Festiwal Żubra to jednak nie tylko koncerty. Na wydarzeniu będą również strefy. Na nich warsztaty edukacyjne, między innymi na temat zrównoważonego korzystania z zasobów wodnych. Będą również atrakcje dla dzieciaków, dmuchańce czy tor przeszkód. A na sam deser czeka was DJ set, to od godziny 23.30. Wydarzenie już 4 lipca na Stadionie Miejskim w Mirosławcu.
5: Eska. Eska.
4: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
5: To jest Eska Live Remix. Eska Live Remix.
4: Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie.

0: Mixem hitów na czasie.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. I po reklamie.
0: Escala Live Remix. Grają dla Was najlepsi DJ-e świata. Escala Live Remix. Armin van Buuren i jego Estate of Trance.

0: check aswingoftrash.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. I po reklamie. Grają dla Was najlepsi DJ-e świata. James Hype.

Take you home.

brain still. Brain cells.